Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach środa to 13 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy na wiadomości.
2: Rosną szanse na to, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Projekt został już przyjęty przez rząd. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
3: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
4: Ma pani takie przykłady?
3: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania.
4: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
3: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekarzami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
2: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivie, a rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, i stawia jej ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Ze szczegółami w tej sprawie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
1: Co czeka nas dzisiaj w pogodzie? No na pewno nie będzie to ciepły dzień. Dzisiaj maksymalnie taki słabiutki dwucyfrowy wynik. W tej chwili w Zakopanem najchłodniej niecałe 2 stopnie, choć pojawiły się też przymrozki. A w Kołobrzegu prawie 9 w ciągu dnia. Zmienne zachmurzenie. Niewykluczone, że jakieś słabe opady będą się nam pojawiały. Ciśnienie w miarę stabilne. Biometr jest obojętny i nie wpływa dzisiaj na samopoczucie zbytnio. Uwaga, dzisiaj także dość silny i porwisty wiatr będzie nam się pojawiał. W kolejnych dniach, no też ciekawie raczej nie będzie.
6: W Radiu Impuls sprawdzamy, jak wyglądał wtorek 12 maja. W powiecie puławskim wciąż trwają dyskusje o ograniczeniach w korzystaniu z dróg wzdłuż linii kolejowych. Nowe oznakowanie i zakaz wjazdu zwróciły uwagę mieszkańców, szczególnie w gminie Puławy, gdzie popularny odcinek z Gołębia do Puław często wybierają rowerzyści. W tej sprawie wójt zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak wynika ze stanowiska spółki, nie ma możliwości wyznaczenia tam ścieżek rowerowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa. O konsekwencjach łamania zakazu mówi starszy inspektor Piotr Żłobnicki z Biura Prasowego Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
7: Obszary kolejowe są miejscami o podwyższonym ryzyku, dlatego w odniesieniu do informacji o interwencji służb w okolicy Puław chcemy zapewnić, że działania prowadzone przez Straż Ochrony Kolei mają przede wszystkim charakter prewencyjny i informacyjny. W większości przypadków funkcjonariusze stosują

0: rzeka wąskotorowa to jedna z głównych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Sezon został uruchomiony na początku maja, jednak teraz naprawa zniszczonych wagonów może wpłynąć na dalsze plany, w tym planowane połączenia z Nałęczowem. Puławianie po raz kolejny będą mogli zdecydować, jak zmieni się ich miasto. Wkrótce ruszy nowa edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy zgłaszają własne pomysły i wybierają projekty do realizacji. O szczegółach mówi Kamil Wąsik, koordynator projektu.
1: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
0: Start konsultacji został przesunięty. Z najnowszych informacji wynika, że rozpoczną się one 20 maja. Z kolei w mazowieckiej części regionu rusza program wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Inicjatywa pod nazwą Poczta Obiadowa ma dotrzeć przede wszystkim do seniorów i osób wymagających wsparcia. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
2: Jeśli chodzi o program Poczta Obiadowa, to w naszej gminie Kozienice jest to już trzecia edycja. Program ten jest realizowany przez Fundację Klementyna, która ma siedzibę w Białobrzegach, ale obejmuje również nasze miasto Kozienice i partnerem tej fundacji jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W ramach dotychczasowej realizacji tego programu, bo to jest już trzecia edycja, wzięło udział 83 osoby. W tej chwili trwa rekrutacja na rok 2026-2027.
0: Program rozpocznie się 1 czerwca, a do tego czasu prowadzona jest rekrutacja zarówno seniorów, jak i wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu. Pozostając przy sprawach społecznych, zaglądamy teraz do Dęblina. Autobusy miejskie jeżdżą po mieście już od ponad tygodnia, a władze śledzą statystyki i nie kryją zadowolenia z tego, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nowa komunikacja. Od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 pasażerów. Najwięcej osób wybiera połączenia przez centrum Dęblina do okolic dworca PKP, szpitala oraz osiedli mieszkaniowych. Miasto przypomina, że przejazdy komunikacją miejską są obecnie bezpłatne. Płatne dla wszystkich mieszkańców. Tak będzie do końca czerwca. A teraz temat ważny dla zdrowia, szczególnie w słoneczne dni. 12 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Czerniakiem. To nowotwór skóry, który wykryty odpowiednio wcześnie w większości przypadków jest wyleczalny. Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Czerniak to najbardziej złośliwy i także jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko się rozwija, tworzy przerzuty i bywa odporny na leczenie. Jednak wykryty we wczesnym stadium jest w ponad 90% przypadków zachorowań możliwy do wyleczenia. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może także wystąpić w obrębie błony śluzowej, jamy ustnej, nosa i gałki ocznej. Dlatego tak ważne jest, żeby także oczy, usta i włosy chronić przed słońcem.
0: W najbliższy piątek w Puławach ruszają warsztaty dla kobiet, które chcą lepiej radzić sobie z emocjami i odzyskać równowagę w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. O szczegółach i idei projektu Julia Zagrajuk rozmawiała z Izabelą Grudzień, prezeską zarządu Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
4: Niedługo odbędą się warsztaty w Puławach. Co to będzie?
5: My kobiety potrafimy być bardzo silne dla wszystkich i niesamowicie zmęczone w środku. I dlatego powstał pomysł, żeby razem z Sylwią, przy naszej wspólnej współpracy, zrobić warsztaty dla kobiet.
4: Może od razu, tak na początku naszej rozmowy, podkreślimy, że tym razem te warsztaty dedykowane dla wszystkich kobiet.
5: Warsztaty dedykowane są wszystkim kobietom. Tym kobietom, które są na co dzień zmęczone sobą. I od razu zaznaczę, że nie chodzi tylko o onkologię, tylko o nas, o naszą kobiecość. Na warsztatach będziemy pracować z ciałem, z głosem, będziemy uczyć się komunikacji. Oczywiście będą elementy gry aktorskiej, będą elementy EFT, ale najważniejsze, będziemy mówić o sobie. Nie potrafimy mówić o sobie jako ja, jako kobieta. Mamy blokadę. A to jest bardzo ważne, bo kobiety nie potrafią być ważne.

0: ważne dla siebie. Nie umiemy stawiać granic. I dlatego zostały stworzone warsztaty z tą dużą, fajną przestrzenią, aby pokazać, że nie najważniejszy jest perfekcjonizm, tylko naturalność. I dlatego zapraszamy wszystkie panie.
1: To są bardzo ważne tematy i takie warsztaty w sumie bardzo popularne w takich większych miastach, ale dla Pulaw to chyba nie tak się często zdarza. Jak pani uważa, czy jest taka potrzeba tu, w dość małym mieście?
0: Pracując z kobietami, ja widzę i czuję, co się dzieje w tym momencie. My naprawdę próbujemy być bardzo silne. Wstajemy rano, odprowadzamy dzieci do przedszkola, do żłobka, idziemy do pracy, później robimy zakupy, odwozimy dzieci, nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia i w tym wszystkim jeszcze potrzebujemy znaleźć trochę siły dla siebie, czyli, nie wiem, pójść na fitness, pójść na spacer, spotkać się z kimś, czy nawet pójść do fryzjera, czy dla kosmetyczki. Tego nam brakuje. A przede wszystkim, no jest taka zwykła proza życia, bo jest naprawdę bardzo ciężko w tej chwili. Ja już nie wspomnę o tym, że każdy ma jakieś problemy, są rozwody, zdrady. My to wszystko przeżywamy i my to niesiemy na swoich barkach. Dlatego dobrze by było, żeby ta pomoc też była z zewnątrz, albo od specjalistów i dlatego jest ta dedykacja w kierunku kobiet. Przyjdźcie na warsztaty, ale też prosimy o pomoc mężczyzn, naszych partnerów.
1: Może teraz też powiemy takie szczegóły. Kiedy będą te warsztaty? Jak długo trwają? Jaka ilość uczestników?
0: Warsztaty będą kameralne, maks 10-14 osób i zapraszamy wszystkie panie w przyszły piątek, 15 o godzinie 17 na ulicę Lubelską do Kempiku. Jest to takie zapoznawcze spotkanie na kawę i na herbatę. Musimy poznać siebie. Chcemy też usłyszeć od kobiet, jakie mają problemy, czego by się chciały nauczyć od Sylwii, jakie są oczekiwania. Więc to takie pierwsze zapoznawcze spotkanie i później mamy przed sobą 3 intensywne spotkania od godziny 16.30 do godziny bodajże chyba 20.30. Więc to są takie 4 godziny z małą przerwą na kawę.
1: Na to pierwsze spotkanie może przyjść każdy chętny, tak? I tylko później zdecydować się, czy on chce pójść na warsztaty, tak?
0: Dokładnie tak. Czyli zapraszamy 15 na pierwsze zapoznawcze spotkanie. Zapraszamy wszystkie panie. Kto będzie miał ochotę i przyjemne zostać z nami później, na dłużej, to już będzie super.
2: Pojawiają się różne stereotypy dotyczące takich warsztatów, często także ze strony mężczyzn, mówi Wojciech Antosz, Fundacja Piękne, Silne, Wyjątkowe.
1: Jak pan ze swojej perspektywy patrzy na te warsztaty? Czy to są ważne rzeczy?
3: U niektórych one mogą wywoływać lęk, szczególnie u panów. Mówię to ze swojej perspektywy, bo może być tak, że niektórym zacznie kiełkować w głowie stwierdzenie, że jak moja żona, partnerka, kobieta pójdzie na takie warsztaty, to coś się złego zacznie dziać w moim związku. No i właśnie o to chodzi, żeby też przekonać panów do tego, że nieprawda. Może być zupełnie odwrotnie. Może zacząć dziać się coś dobrego, może być lepiej, bo skoro to mają być warsztaty, które mają dać jakieś takie mentalne wytchnienie kobietom, to automatycznie przekłada się to na wszystko, z czym mamy do czynienia, łącznie z tym partnerstwem. To, że kobieta idzie na warsztaty i chce zrobić coś dla siebie, to nie znaczy, że na drugi dzień złoży u notariusza papiery rozwodowe, bo tak to nie działa. A myślę, że wielu panów gdzieś tam w ten sposób do tego podchodzi, że to może zacząć lawinę złych wydarzeń. Ja bym raczej spojrzał tu z drugiej strony i powiedział, że może to być, tak jak już wcześniej wspomniałem, coś dobrego. A poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Myślę, że to taki apel do pani. Nie pytajcie swoich partnerów, czy możecie na te warsztaty iść. Po prostu załóżcie buty i przyjdźcie do nas.
2: Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne, pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu jest bezpłatny. To były informacje z wtorku 12 maja. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
4: Witajcie w nowym pięknym dniu. Ten dzień to środa, 13 dzień maja. Zaczynamy muzyczną część naszego poranka. Marek Moc, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie.

0: Sofia.
1: 13 dzień maja dzisiaj w kalendarzach. Na pewno sporo radości dziś przyniesie naszym solenizantom na liście Maria, Roberta, Serwacy. Aha, to jest ten łobuz, jeden z łobuzów tych zimnych ogrodników. Na liście także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Dni coraz dłuższe. Słońce wstało dzisiaj 17 minut przed 5. Zacznie zachodzić 20 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 36 minut. To jeszcze nie jest ten najdłuższy dzień w roku. Musimy na niego poczekać ponad miesiąc. Tak to właśnie wygląda.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
5: Na Lubelszczyźnie synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i rzeczywiście ten będzie nam dzisiaj dokuczał mocno przez cały dzień, a wiać będzie z zachodu. Temperatura w Puławach nad ranem w okolicach piątki, a po południu do stopni 12 zapowiadają synoptycy. Jutro natomiast tych stopni uzbierać ma się 17.
0: Słuchasz Radio.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dzisiaj pani Iga Świątek z Jessiką Pergulą około 13 będzie walczyła o kolejny awans w turnieju w Rzymie, a zamieszanie wokół pana Roberta Lewandowskiego wciąż trwa. Wprawdzie jeszcze ma ważny kontrakt z Barceloną. Co będzie dalej? Podobno na radarach pojawił się nowy chętny. A jeśli by doszło do transferu, no to pan Robert dołączyłby do polskiego trio i byłby już kwartet. Oczywiście mowa o FC Porto, ale przecież wiele znanych marek także na radarach menadżera pana Roberta. Albo Włochy, albo Stany, albo inny egzotyczny kierunek. Pewnie też rodzina będzie miała duży wpływ na to, gdzie oglądać będziemy naszego asa w przyszłym sezonie. A mam nadzieję, że wasz poranek jest udany i nie ma u was aż takich zawirowań.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czy to będzie piękny dzień? Na pewno nie będzie zbyt ciepły. O szczegółach prognozy powiemy sobie po wiadomościach. A te na naszej antenie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7. Nasi dziennikarze przygotowali dla Was zestaw najważniejszych wiadomości. Polecam i zapraszam.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, 13 dzień maja, jest 7, czas więc na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a w ten chłodny poranek przypominamy rolnikom, że urzędy gmin nadal przyjmują wnioski o oszacowanie strat, jakie w gospodarstwach wyrządziły wiosenne przymrozki. Pod koniec kwietnia temperatura spadła do nawet 8 stopni poniżej zera i mróz uszkodził m.in. wiele drzew w sadach. Chcąc wystąpić o oszacowanie szkód, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy albo w dwóch, jeśli gospodarstwo leży na granicy. Do tych dokumentów trzeba dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ten rok. To ważne, żeby ująć wszystkie uprawy, również te, które nie ucierpiały. Przyjmowanie wniosków zakończy się jeszcze w maju, ale konkretną datę trzeba sprawdzić w swoim urzędzie gminy. A do gminy Końskowola trafi ponad 3,5 miliona złotych dotacji na rozbudowę lokalnych dróg w Starej Wsi. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a inwestycja obejmie ulicę Akacjową i Kwiatową. W planach jest budowa i rozbudowa dróg gminnych, ale nie tylko. W tej części miejscowości pojawi się także nowe oświetlenie uliczne i przebudowana zostanie infrastruktura energetyczna. Szacunkowa wartość całej inwestycji to blisko 6 milionów złotych. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Fundacja W Dobrych Łapkach to jedna z puławskich organizacji pozarządowych, która zajmuje się zwierzętami będącymi w potrzebie. O tym, w jaki sposób angażuje się w działania na rzecz różnych stworzeń, mówi Martyna Gębal.
5: Jeżeli znajdujemy jakieś zwierzę w potrzebie, czy ktoś nam zgłasza jakiegoś zwierzaka, no to wtedy wiadomo, reagujemy, sponsorujemy leczenie takiego zwierzaka. Jeżeli to jest zwierzę dzikie, to zazwyczaj transportujemy je do ośrodka, który się w nich specjalizuje, jest w stanie udzielić takiej odpowiedniej pomocy, dopasowanej do tego zwierzęcia, bo wiadomo, tacy ludzie mają bardziej specjalistyczną wiedzę niż my. No i co, jeżeli to jest, nie wiem, pies, kot, królik, no to szukamy im też domków. Zdarza nam się też pomagać osobom w trudnej sytuacji materialnej, tacy się również czasem do nas zgłaszają. Tacy, którzy mają zwierzaki, bardzo kochają swoje zwierzaki, ale z różnych powodów na przykład w tej chwili nie są w stanie opłacić leczenia, które czasem, no nie oszukujmy się, wynosi tysiące. Także to są chyba takie główne obszary naszej działalności. No wiadomo, jeszcze interwencje, ale to też w ramach tej pomocy zwierzakom wszystko się dzieje.
4: Obecnie pod opieką fundacji znajdują się m.in. psy, które zabrano ze zlikwidowanego schroniska w Sobolewie. Czworonogi szukają nowych domów i w tej sprawie trzeba się kontaktować z fundacją W Dobrych Łapkach. W tym wydaniu to wszystko z regionu, a teraz sprawdźmy informacje z kraju i ze świata.
6: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą m.in. o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
7: Wczoraj w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że jest w Waszyngtonie. A wcześniej żaden system graniczny Unii Europejskiej nie zarejestrował wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen.
6: O tym, jak były minister sprawiedliwości mógł dostać się z Węgier do USA, Krzysztof Zasada.
8: Polskie służby nie natrafiły na ślad opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen w systemie SIS-2, który wspomaga ochronę unijnych granic. Zawiera m.in. dane poszukiwanych, czy chociażby osób zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów, czy ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniany służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było osoby posługującej się danymi Zbigniewa Ziobry. Moi rozmówcy związani z wymiarem sprawiedliwości podejrzewają, że ścigany opuścił Węgry, wykorzystując nieoficjalny kanał. Jak usłyszałem, to nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka. Są też podejrzenia, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
6: Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał wieczorem honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes.
7: Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślał w laudacji odtwórca roli Frodo Bagginsa Elijah Woods. To on właśnie przedstawił laureata.
9: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director and one of the great filmmakers of our time. Sir Peter Jackson.
6: Co była część oficjalna, potem pojawiło się trochę humoru.
10: So, Elijah, jak długo się znamy?
9: 27
10: lat. 27 lat. 27 lat. 27 lat.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Kawkę dla mnie zaparzyłeś, Marek?
1: Oczywiście, że tak, już pewnie zimna.
0: No to już, zabieramy się do pracy. Łyk kawy i rozpoczynamy. Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Dzień dobry.
2: Radio Impuls.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. U nas o tej porze jak zwykle czas na horoskop.
1: Ryby na początek. Dziś ktoś może powiedzieć coś niby mimochodem, a ty nagle odkryjesz w tym drugie dno. Intuicja będzie działać jak najlepszy detektor prawdy. Wieczorem znajdź chwilę tylko dla siebie, bo nawet najbardziej towarzyskie ryby potrzebują czasem odpłynąć od świata.
0: Strzelec. Zapowiada się dzień pełen ruchu, niespodziewanych gości i pomysłów, które pojawią się szybciej niż poranna kawa zdąży ostygnąć. Uważaj tylko, żeby nie obiecać komuś więcej niż zmieści się w twoim kalendarzu. Entuzjazm to supermoc, ale doba nadal ma tylko 24 godziny.
1: Wago, ktoś będzie dziś liczył na twoją dyplomację, bo potrafisz doskonale łagodzić napięcia. W sprawach sercowych nagłe poruszenie. Wokół ciebie jest ktoś, kto czeka na odrobinę twojej uwagi.
2: Radio Impuls.

0: środowy poranek, 13 dzień maja. Egzamin ósmoklasisty powoli dobiega końca. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podejdą dziś do testu z języka obcego. Zdecydowana większość z nich wybrała język angielski.
1: Czyli teraz o tej porze w wielu domach panuje taki nastrój silent disco. Każdy coś tam pod nosem mruczy, powtarza zwroty, sprawdza, jak po niemiecku czy angielsku zapytać o drogę. No to jest właśnie ten dzień.
0: Ale pamiętajcie, matematyka, czyli ten największy stresogen, jest już za wami. A dziś good luck, będzie dobrze.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Tak już jest. Niskie

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Dzisiaj na Lubelszczyźnie nie powinno padać, podobnie ma być jutro, ale w piątek za to nie wykluczone, że po południu pojawi się burza. Także niespokojnie będzie w sobotę i w niedzielę. Będą pojawiały się opady deszczu, tak więc nadchodzący weekend nie zapowiada się zbyt miło, ale za to będzie cieplej. Dzisiaj do 12 stopni, jutro 17, 20 w piątek. No i też w weekend dość ciepło być powinno.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Marek, ile godzin śpisz? To jest ważne pytanie. Ja zaraz sprawdzę, czy wszystko jest w normie.
0: Nie, no staram się co najmniej 6 godzin do 8 nawet spać, tak myślę.
1: No naukowcy podali, ile powinien trwać sen, żeby mózg zdążył się oczyścić. No nie będę wnikać w szczegóły, z czego i jak, po prostu dla zdrowia i formy.
0: No to ile? Konkretnie pytam, ile?
1: No to ile? No to już ci mówię. Specjaliści podkreślają, że większość dorosłych powinna regularnie spać minimum 7 godzin na dobę. No czyli dobra, mieścisz się w normie.
0: Nie, i tak słychać. Będzie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
7: Woltaren! Woltaren!
8: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: zawsze w naszym kalendarzu sprawdzamy myśl dnia, a dziś ze specjalną dedykacją dla tych, którzy mają przed sobą ważny egzamin.
1: To zawsze wydaje się niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione.
0: To powiedział Nelson Mandela. Powodzenia na egzaminach, a my już teraz sprawdzamy, co dzieje się wokół nas. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
1: Mamy środę, to 13 dzień maja, na zegarach godzina 8. Czas na wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Spór wokół budowy bloku węglowego przy zakładach azotowych w Puławach nadal trwa, ale sąd zdecydował o czasowym zawieszeniu jednej ze spraw. Chodzi o postępowanie przeciwko grupie Azoty Puławy, które wszczął wykonawca inwestycji. I jak podaje spółka, budowa bloku węglowego miała się zakończyć w 2022 roku, jednak prace mocno się opóźniły. Pojawiały się kolejne awarie i problemy z osiągnięciem wymaganych parametrów technicznych. Grupa Azoty Puławy zerwała kontrakt z wykonawcą, gdy opóźnienie wyniosło niemal 600 dni. Teraz sąd wstrzymał postępowanie wszczęte przez wykonawcę do czasu rozpatrzenia wcześniejszego pozwu, który złożyła sama spółka pod koniec 2024 roku. Prezes grupy Azoty Puławy Marcin Celejewski podkreśla, że firma chce zabezpieczyć swoje interesy, ale nie wyklucza także mediacji i próby wypracowania porozumienia między stronami. A teraz pytanie, na które szukają odpowiedzi służby weterynaryjne. Czy w gminie Końskowola pojawiła się ptasia grypa? Trwają badania, które mają wykazać, czy padły biały bocian znaleziony w chrząchówku na brzegu Kurówki był zakażony wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ze względu na te podejrzenia służby apelują do mieszkańców regionu o ostrożność. Nie należy dotykać ani przenosić chorych albo martwych ptaków. Każde takie znalezisko trzeba zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii albo do służb gminnych. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. To cykl spotkań i konsultacji skierowanych zarówno do nich, jak też ich rodzin i opiekunów, mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w ZUS.
8: W tym roku Dni Osób z Niepełnosprawnościami w ZUS przebiegają pod hasłem wsparcie na każdym etapie życia. Jak co roku zaplanowaliśmy spotkania z ekspertami, stoiska konsultacyjne, a także na przykład wystawy prac plastycznych osób z niepełnosprawnościami. Partnerami naszego wydarzenia są m.in. PFRON, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe informacje, jakie formy wsparcia nie tylko finansowego mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
7: Już dziś w Inspektoracie ZUS w Puławach będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyżur zaplanowano w godzinach od 10 do 14. Na razie tyle z regionu. Pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Centra Zdrowia Psychicznego w ciągu 3 lat pokryją całą Polskę.
9: Taki jest plan. Strategię rozwoju tych placówek, ale też model finansowania. Dzisiaj zaprezentuje Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
2: Obecnie jest 118 centrów. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa Polaków.
9: A Michał Dobrołowicz o poranku jest przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
10: Tak, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tym planie? I co na to przede wszystkim pacjenci?
10: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku, gdy skończy się pilotaż. Jedno centrum ma przypadać na mniej więcej jeden powiat. Rozmawiałem z pacjentami, którzy wieczorem zorganizowali demonstrację w tej sprawie niedaleko stąd, w Warszawie, przed kancelarią premiera. Oni obawiają się, czy zwiększenie liczby centrów nie odbędzie się kosztem jakości leczenia.
11: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
10: A czym różnią się centra od tego starego modelu opieki?
11: Kiedy pacjent trafia do Centrum Zdrowia Psychicznego, to jest trochę tak jak SOR. Można przyjść z ulicy bez zapisywania się, usiąść i od razu jest się przyjętym przez psychologa.
10: Pacjenci dzisiaj zorganizują kolejną demonstrację w samo południe, tutaj, przed gmachem resortu zdrowia. W ten sposób będą domagać się, by nowe centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej.
2: Rekordowe zatrudnienie w policji. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy.
9: Mamy też w tej chwili najniższy od lat poziom wakatów. Krzysztof Zasada z tymi informacjami teraz w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Ilu policjantów w tej chwili brakuje?
12: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. W zeszłym roku w dolnośląskim brakowało 15,5% policjantów, dzisiaj wakat to 10%, z kolei na Śląsku brakowało 11% ludzi, teraz 6,5%. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych

0: No i też w weekend dość ciepło być powinno.
1: Środowy poranek, półmetek tygodnia, trzynastkę w dacie, czyli to będzie dobry dzień.
0: No i tej wersji trzymać się do końca będziemy.
1: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
1: Zapraszamy.
2: Radio Impuls.

0: mamy środowy poranek, a u nas muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ja wiem, że Marka ten temat tak średnio interesuje, ale są tacy, których interesuje. Więc dla was, moi drodzy, informacja prosto z Wiednia. Za nami pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji i mamy dobrą informację. Alicję Szcząplińską z utworem Prey usłyszymy w sobotę. Chcesz to jakoś skomentować?
0: Gratuluję oczywiście, zalecam trzymanie kciuków, ale chyba nie będę oglądał.
1: I znowu Marek w niedzielę będzie wyspany. Może i dobrze.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W naszym porannym programie kilka razy wspominaliśmy o bocianie Krótku z Krutyni na Mazurach. Mówiliśmy, kiedy przyleciał, że wymagał rehabilitacji, że pani Krutkowa dołączyła, a teraz dotarły kolejne bardzo dobre informacje.
0: Tak, otóż Krutek z żonką zostali rodzicami 5 malutkich piskląt. Teraz przed nimi intensywny czas opieki.
1: No właśnie, maj miesiąc zakochanych, u bocianów miesiąc rodzinny. Pewnie w gniazdach bocianich, które być może są w waszej okolicy, też już niebawem zrobi się ciasno.
0: Tak, bo najważniejsze, że ciasny, ale własny.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-i-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
0: Po reklamie.
18: Ciśnienie na Lubelszczyźnie na poziomie 1005 hektopaskali i będzie stabilne. Biometr ma się poprawić, będzie korzystny. No, niekorzystnie na nasze samopoczucie. Może jednak wpływać dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu. To on dzisiaj będzie rozdawał karty. A za oknami pochmurno z przejaśnieniami. Zwłaszcza późnym popołudniem i wieczorem więcej pogodnego nieba, obiecują synoptycy. Czwartkowy poranek ma być pogodny. Na razie bez opadów. Niewykluczone, że w piątek pojawi nam się burza.
19: Słuchasz Radia Impuls.

0: To muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Impuls. Marek poszedł zaparzyć kolejną kawę. To ja, drogie panie, z informacją dla Was. Warto zadotować sobie tę datę w kalendarzu. 15 maja w Puławach ruszają warsztaty dla kobiet, które chcą popracować nad pewnością siebie, nad emocjami, odnalezieniem równowagi w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. Organizatorzy zapraszają wszystkie pełnoletnie kobiety. 15 maja o 17 przy ulicy Lubalskiej 25 w Puławach. Warto się pojawić, to bezpłatne spotkanie, potem będą kolejne 22 i 29 maja, także 12 czerwca, więc drogie panie, jeśli macie ochotę na chwilę dla siebie i taką potrzebę, by o siebie zadbać, to może to właśnie jest ten czas i miejsce. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, 13 maja, lata temu. A rozpoczynamy od ważnej daty. To był rok 1981.
1: Na placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Mahmed Ali Akçean dokonał nieudanego na szczęście zamachu na papieża Jana Pawła II.
0: A teraz jeszcze sportowe daty ważne. W 1909 roku rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia.
1: A w 1950 odbył się pierwszy w historii wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone.
0: A teraz już te aktualne wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
6: Na zegarach pojawiła się godzina 9, a to oznacza, że przyszła pora na kolejne wiadomości.
7: Część głównej drogi biegnącej przez Dęblin jest już zamknięta. Tym tematem zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Uwaga kierowcy, zgodnie z zapowiedziami zamknięto fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie. To odcinek od stacji paliw do przejazdu kolejowego w pobliżu myjni samochodowej. Z tego powodu w mieście obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i wyznaczono obie przez obwodnicę. Jadąc od strony mostu na Wiśle, trzeba skręcić w lewo w ulicę Wiślaną, a następnie kierować się przez rondo przy kościele w stronę obwodnicy i ronda przy dyskoncie. Taki sam objazd obowiązuje także w przeciwnym kierunku. Od strony wiaduktu nadal można dojechać do marketu i do myjni samochodowej. Te utrudnienia związane z nowym etapem remontu drogi krajowej nr 48 mają potrwać około 6 tygodni. I jeszcze wiadomość dla niezmotoryzowanych. Na razie autobusy komunikacji miejskiej w Dęblinie kursują według dotychczasowego rozkładu, ale od poniedziałku zaczną obowiązywać nowe godziny odjazdów dostosowane do utrudnień drogowych. A teraz przenosimy się do Puław i zwracamy się do miłośników zwierząt. Fundacja W Dobrych Łapkach to organizacja, która działa od 2 lat i z dużym zaangażowaniem pomaga różnym stworzeniom, które znajdują się w potrzebie. Wolontariusze interweniują, gdy zwierzę potrzebuje pomocy medycznej albo opieki. Szukają również stałych domów, głównie dla czworonogów, mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
8: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, no głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja, zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy 2 psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy 3. nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. W tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet no, do końca jeszcze nie wiemy w 100%, jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
7: A na koniec jeszcze temat sportowy. Województwo lubelskie będzie gospodarzem 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do naszego regionu przyjedzie około 6 tysięcy zawodników z całego kraju. Zmagania potrwają od czerwca do sierpnia, a poszczególne konkurencje będą rozgrywane w różnych miastach. Ceremonia otwarcia w pełnym protokole olimpijskim odbędzie się 3 lipca w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, a teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski sprawdzą doniesienia z kraju i zagranicy.
0: Wielki gang zajmujący się kradzieżą samochodów w kilku województwach, rozbity przez łódzkich policjantów.
1: Na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 9 osób, którym udowodniono dotąd kradzież 83 pojazdów.
0: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
9: Funkcjonariusze mieli sygnały, że członkowie tej grupy mogą być uzbrojeni, dlatego w operację zaangażowano kontrterrorystów. Kilkanaście zespołów realizacyjnych weszło jednocześnie do lokali w Łodzi, Warszawie i w podwarszawskim Wołominie. Po, jak mówią, dynamicznym zatrzymaniu 9 osób przeszukali ich mieszkania, natrafili na kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń w samochodach. Poza tym znaleźli kokainę i marihuanę.
1: A czy wiemy w tej chwili, jak działał ten gang?
9: Członkowie grupy mieli jasno określone zadania. Typowanie pojazdów do kradzieży, włamywanie się do nich, pilotowanie i sprzedaż. Auta głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek najczęściej były rozbierane na części i potem sprzedawane.
0: Język nowożytny dziś na egzaminie ósmoklasistów. Najczęściej wybieranym jest język angielski.
1: A wczoraj młodzi ludzie zmagali się z matematyką. Jakie wrażenia?
10: Było to, czego się obawiałaś?
11: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
12: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
11: No będę się relaksować. Angielski, no to na logikę, więc będzie łatwo. No, raczej odpocznę.
0: To uczniowie wrocławskiej czwórki, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Neymar znalazł się w 55-osobowej wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii na rozpoczynające się za niespełna miesiąc piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ostatecznie to z tej grupy trener Carlo Ancelotti wybierze 26 piłkarzy reprezentacji Canarinhos.
0: Neymar ma szansę pojechać na czwarte z rzędu Mistrzostwa Świata.
1: Jeżeli zadzwonię do Neymara, to nie będzie tak, jakbym miał wrzucić bombę w szatni. Jest bardzo ceniony, bardzo kochany. Myślę, że to normalne, tak jest moje zdanie. Tyle trener za kadencję Ancelotti, która rozpoczęła się w czerwcu zeszłego roku. Neymar nie zagrał jeszcze w żadnym meczu reprezentacji.
6: Ciśnienie na Lubelszczyźnie na poziomie 1500 hektopaskali i będzie stabilne. Biometr ma się poprawić, będzie korzystny. No, niekorzystnie na nasze samopoczucie.

0: poranek z muzyką wybraną dla ciebie. No, organizm już trochę się przyzwyczaił, że to pora na drugą kawkę, a do tego z ploteczką.
1: Łódź fabrycznej Hollywood to połączenie, które będzie hitem.
0: Już tłumaczymy, o co chodzi. Henry Cavill z mieczem pojawił się na planie nowego Nieśmiertelnego właśnie w Polsce. Internet już żyje nagraniami z Łodzi.
1: Podobno kręcili sceny walki na miecze, czyli wyobraź sobie, czekasz na pociąg, a obok pojawia się jakiś nieśmiertelny wojownik. Opóźnienie składu nagle przestaje być największym problemem dnia.
0: No, Huda Częstochowa też podobno spodobała się twórcom i ma trafić do filmu.
1: No w sumie klimat jest. Stal dym, wielkie hale, no brzmi jak idealne miejsce na pojedynek ludzi, którzy żyją od kilkuset lat.
0: A w obsadzie same grube nazwiska. Russell Crowe, Jeremy Irons.
1: Czyli warto mieć oczy szeroko otwarte, bo nigdy nie wiadomo, czy za rogiem nie stoi akurat gladiator z kawą na wynos. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Środa zapowiada się pogodna i sucha. Na niebie nadal są chmury i robią wrażenie, jakby miały jakieś deszczowe niespodzianki, ale synoptycy mówią, że w naszym regionie nie powinno dziś padać. Po południu nie powinno też brakować słońca, ale ciepła na razie niewiele. Do 13 stopni pokażą termometry w Puławach i w Kurowie, ma też mocno wiać.
2: Słuchaj.

0: nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Taką historię znalazłem sprzed kilkunastu lat. Pewna pani, 33-latka z Wisconsin, Wendy Brown, po prostu ukradła tożsamość swojej nastoletniej córki. Zapisała się do liceum, podając się za 15-latkę. No jak przyznała, chciała zdobyć dyplom ukończenia szkoły i dołączyć do drużyny cheerleaderek. Uczestniczyła w treningach, przydzielono jej szafkę, a nawet brała udział w imprezie przy basenie u trenera. Nie wiem, jak skończyła się ta cała historia, no ale prawda wyszła na jaw, bo inaczej nie usłyszelibyśmy o tej historii właśnie. Czy to jest dobry sposób na spełnianie marzeń? No, niekoniecznie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś ćwierćfinałowe spotkanie w Rzymie z Igą Świątek w roli głównej, która zmierzy się z Jessiką Pegulą.
1: No jak na razie Iga idzie jak burza, więc duża dawka dobrych sportowych emocji gwarantowana. Mecz ma rozpocząć się, zdaje się, koło 13.
0: A już za kilka chwil najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Dziś środa, 13 dzień maja, na zegarach 10. Zapraszamy na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Lublina i Puław zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o udział w oszustwach metodą na pracownika banku. Mężczyzna miał działać z innymi osobami, które telefonicznie wyłudzały pieniądze od seniorów, mówi nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.
6: Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta, wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.
5: Śledczy z wydziałów zajmujących się przestępczością cyfrową i ekonomiczną ustalili podejrzanego i zatrzymali go. Okazał się niemal 25-letni obywatel Uzbekistanu, który wynajmował mieszkanie w Warszawie. Znaleziono tam kilkadziesiąt telefonów i kart SIM, kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i wiele dokumentów. Zabezpieczono też prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. To wszystko pozwoliło na postawienie zarzutów oszustwa. Sąd rejonowy w Puławach aresztował podejrzanego na 3 miesiące. A teraz przenosimy się na puławskie Błonia. Nad tamtejszym placem zabaw już niedługo powstanie żagiel przeciwsłoneczny. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą, a ten przejął teren inwestycji. Prace mają potrwać do 6 lipca i w tym czasie korzystanie z placu zabaw będzie utrudnione. Część może być zamknięta. Władze miasta proszą o ostrożność i zwracanie uwagi na pojawiające się oznaczenia. Dodajmy, że żagiel przeciwsłoneczny nad miejscem zabaw dzieci to projekt, który zaproponowano i wybrano w budżecie obywatelskim. A właśnie teraz w Puławskim Inspektoracie ZUS rozpoczynają się konsultacje z ekspertami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To część większej akcji, jaką prowadzi zakład w swoich kolejnych placówkach. O szczegółach mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w ZUS.
7: W tym roku Dni Osób z Niepełnosprawnościami w ZUS przebiegają pod hasłem wsparcie na każdym etapie życia. Jak co roku zaplanowaliśmy spotkania z ekspertami, stoiska konsultacyjne, a także na przykład wystawy prac plastycznych osób z niepełnosprawnościami. Partnerami naszego wydarzenia są m.in. PFRON, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i, jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe informacje, jakie formy wsparcia, nie tylko finansowego, mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
5: Dzisiejszy dyżur ekspertów w puławskim ZUS-ie potrwa do godziny 14. A na razie to wszystkie wieści z regionu. Pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Czas na konkrety. Z takim hasłem w samopołudnie przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować mają dziś lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
9: W ten sposób przywitają uczestników posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ta rada ma zaprezentować dzisiaj plan, co dalej z centrami zdrowia psychicznego.
8: Z organizatorami demonstracji rozmawiał już Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w Faktach.
10: Dzień dobry.
8: Co wydarzy się zatem w najbliższych godzinach?
10: Na ulicach Warszawy pacjenci przypomną, że centra zdrowia psychicznego w Polsce działają od 9-5 miesięcy tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. To jest rekord w polskim systemie ochrony zdrowia. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich.
11: One naprawdę zmieniły sytuację polskich rodzin. W ciągu 24 godzin dostałem wsparcie, opiekę psychologa. Podjąłem zupełnie inne wybory życiowe i decyzje.
10: Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej. O 13 pomysł, jak to zrobić, ma zaprezentować Rządowa Rada, a godzinę wcześniej demonstrować będą pacjenci.
9: Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dziś światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony.
8: Ale zanim rozpocznie się ta projekcja, nasz korespondent Marek Gładysz przypomni najważniejsze momenty wieczornej inauguracji.
12: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo Złotą Palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Znana francusko-kongijska piosenkarka Teodora zaśpiewała nawet na jego cześć Get Back Beatlesów, bo ten zdobywca trzech Oscarów nakręcił w przeszłości dokumentalny serial o legendarnym już zespole z Liverpoolu właśnie pod tym tytułem.
8: 79. Festiwal w Cannes potrwa do soboty 23 maja.
5: Siedem stopni aktualnie w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Prognozy mówią, że możemy się spodziewać jeszcze 6 oczek więcej, ale ostrzegają też przed silnym wiatrem z porywami do 45 km na godzinę. Na niebie nad regionem jeszcze sporo chmur, ale stopniowo robi się coraz więcej miejsca dla słońca. Ciśnienie niskie i stabilne, 1004 hektopaskale.
13: Jeśli ktoś czuje się dziś trochę zmęczony, to przypominamy, że do Bożego Ciała, czyli być może do kolejnego długiego weekendu dla Was, zostało 22 dni.
1: No a piątunia już pojutrze.
13: Dobrze to wszystko brzmi. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
13: Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Ja kiedyś marzyłam o tym, żeby mieszkać na Majorce, albo na Capri, albo w Wenecji. No ale okazuje się, że bycie mieszkańcem pięknych miejsc bywa męczące.
0: Tak, nawet 50 tysięcy turystów dziennie odwiedza w sezonie włoską wyspę Capri. No władze powiedziały jednak dość, właściwie basta, i wprowadziły nowe przepisy.
1: No i od teraz zorganizowane grupy nie mogą liczyć więcej niż 40 osób. Większe wycieczki muszą korzystać ze słuchawek zamiast głośników. Koniec też z parasolkami, wielkimi flagami przewodników blokujących wąskie uliczki.
0: No ale zmiany dotyczą nie tylko turystów. Mieszkańcy i właściciele lokali nie mogą już nagabywać odwiedzających na ulicy i zapraszać ich do restauracji czy na wycieczki.
1: Za takie zaczepianie też grożą kary, nawet do 500 euro.
0: No, czyli jest szansa, że w końcu w miejscu wypoczynkowym uda się wypocząć.
1: I o to właśnie chodzi.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, odpuści cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Po reklamie.
1: Mamy chłodny, ale coraz bardziej słoneczny 13 dzień maja. Do 13 stopni pokażą dziś termometry w Puławach i w Dęblinie. Kłębiaste chmury nadal obecne na niebie, ale synoptycy mówią, że dzisiaj parasole się nie przydadzą. Ostrzegają tylko przed silnym wiatrem, który uspokoi się dopiero wieczorem. A ciśnienie to 1004 hektopaskale i nie zmieni zdania aż do jutra.
2: Słuchasz Radia Impuls.
20: Ay, lay, lay, lay, lay.

0: Środowy poranek, tuż przed 11:00 przypominamy, do kogo dziś wybieramy się na imieninową kawę, a teraz o tym, że urodzinowe niespodzianki są fajne w każdym wieku, jak się okazuje.
1: No zapytałabym Marka, czy ma na swoim koncie jakąś niezapomnianą urodzinową niespodziankę, ale on i tak mi nie powie. Mm. Więc dam przykład równie popularnego George'a Clooney'a, który niedawno obchodził 65. urodziny. Otóż jego żona postanowiła go zaskoczyć, poprosiła znajomych aktora, żeby pojawili się na przyjęciu i udawali kelnerów. Co byś powiedział na takie małe zaskoczenie upominkowe, no? Co?
0: No nic bym nie powiedział, pewnie by mnie zatkało z emocji.
1: No to podobnie jak George'a, Clooney z uśmiechem przyznał, że choć docenia gest żony, to zaskakiwanie kogoś w jego wieku bywa już trochę niebezpieczne. Dodał, że przy 65 latach taka niespodzianka może być po prostu ryzykowna.
0: Kurtuazyjnie jak zwykle przesadził.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: środowe, już można powiedzieć przedpołudnie. Obiecaliśmy, że sprawdzimy raz jeszcze, do kogo wybieramy się na imieninową kawę. Proszę bardzo.
1: No, są to dzisiaj Maria, Roberta, Serwacy, ten łobuz. Jest także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis.
0: Pozdrawiamy z świętujących i już teraz zapraszamy Was na wiadomości.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach pojawiła się godzina 11, a my w środowe przedpołudnie mamy dla Was wiadomości.
6: Uwaga na utrudnienia na obwodnicy Kocka. Co się stało? Już tłumaczymy. Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Pożar samochodu ciężarowego na trasie S19. Jak podaje portal Lublin 112, pojazd wiozący drób jechał w kierunku Lublina. W ogniu stanęła jego naczepa przewożąca zwierzęta. Strażacy podjęli akcję gaśniczą i zabezpieczają okolice zdarzenia. Utrudnienia w ruchu dotyczą okolicy węzła Kock Północ na trasie S19 i mogą potrwać kilka godzin. Wprowadzono objazd przez drogę krajową numer 48 i wojewódzką numer 808 do węzła Kock Południe. Uważajcie w tym rejonie, a w miarę możliwości wybierzcie inną drogę. W Karczmiskach doszło do aktu wandalizmu na tamtejszej stacji nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli wagony stojące na stacji. Jak wynika z informacji podanych przez samą kolej, nagrania z monitoringu są niepełne, ponieważ część taboru znajdowała się poza zasięgiem kamer. Stąd apel do świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu sprawców. Za informacje, które mogą doprowadzić do ich zatrzymania, nadwiślańska kolejka wąskotorowa przewiduje nagrodę. Sprawę bada również policja. Dodajmy, że zabytkowa nadwiślańska kolejka wąskotorowa to jedna z głównych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Tegoroczny sezon ruszył na początku maja, jednak teraz naprawa zniszczonych wagonów może opóźnić inne plany, takie jak uruchomienie połączenia z Nałęczowem. Czyszczenie zdewastowanych wagonów będzie czasochłonne i kosztowne. A już w ten piątek w Puławach grupa kobiet rozpocznie zajęcia, na których popracują nad swoimi emocjami i pewnością siebie. Pomoże im w tym aktorka i trenerka Sylwia Nowiczewska. Jak będą wyglądały warsztaty i ile uczestniczek może wziąć w nich udział, mówi Izabela Grudzień z Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
7: Warsztaty będą kameralne, maks 10-14 osób i zapraszamy wszystkie panie w przyszły piątek, 15, o godzinie 17 na ulicę Lubelską do Kempiku. Jest to takie zapoznawcze spotkanie na kawę i na herbatę. Musimy poznać siebie. Chcemy też usłyszeć od kobiet, jakie mają problemy, czego by się chciały nauczyć od Sylwii, jakie są oczekiwania. Więc to takie pierwsze zapoznawcze spotkanie i później mamy przed sobą 3 intensywne spotkania od godziny 16.30 do godziny bodajże chyba 20.30, więc to są takie 4 godziny z małą przerwą na kawę.
6: Pierwsze zajęcia, które odbędą się w ten piątek przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach, będą bezpłatne. Kolejne zaplanowano na 22 i 29 maja. Na razie tyle wiadomości z regionu. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z doniesieniami z kraju i ze świata.
8: Dolnośląskim Lubinie i okolicach trwają poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z nocną strzelaniną na jednym z osiedli.
9: W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zginęło dwóch młodych mężczyzn. Kolejny został ranny.
10: W tym zdarzeniu uczestniczyli młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, znani policji. Niektórzy byli karani. Śledczy starają się odtworzyć, co dokładnie się wydarzyło. Trwa między innymi ustalanie roli, jaką w strzelaninie miała odegrać osoba, która ranna trafiła do szpitala. Czy to ofiara, czy może brała czynny udział w strzelaninie. Trwają też poszukiwania kolejnej osoby. W jej przypadku też nie jest jeszcze jasne, w jakim charakterze miałaby być zatrzymana. W ogóle prokuratura założyła całkowitą blokadę informacyjną w związku z tym nocnym zajściem. Wiadomo, że na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają dowody, szukają i przesłuchują świadków. Trwa także zabezpieczanie i analiza zapisów kamer monitoringu.
8: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
9: Wśród tych projektów propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji.
8: Celem trzech pierwszych jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA, które uregulować ma rynek kryptoaktywów.
9: Główne różnice między projektem rządowym a prezydenckim dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym właśnie rynkiem.
8: Projekt prezydencki zakłada niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej. Oba natomiast przewidują możliwość blokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin.
9: W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji.
8: Polska 2050 proponuje natomiast 5-krotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów.
9: Ósmoklasiści kończą dziś 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Po poniedziałkowym języku polskim i wczorajszej matematyce dziś kolej na język obcy.
8: Dla prawie wszystkich zdających jest to język angielski. Nastawienie uczniów bardziej niż pozytywne.
11: My się raczej na luzie, bo się jakoś rozstresujemy już.
12: To już z górki.
13: Pewnie angielski wszystkie, prawda?
12: To najłatwiejsze, to...
13: Już na luzie, rozumiem, tak. Ta środa.
11: Tak, angielski jest łatwy.
14: Z angielskiego jestem na tyle dobry, że na poprzednich próbnych egzaminach dostawałem 100%, więc powinno być też bardzo dobrze.
9: Usłyszała od uczniów szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Temperatura w naszym regionie rośnie dziś powoli, ale konsekwentnie. Już 8 stopni mamy w Puławach i w Nałęczowie, a po południu może być maksymalnie 13. Do weekendu każdy dzień powinien być nieco cieplejszy i ze spokojniejszym wiatrem. Dzisiaj mierzymy się jeszcze z porywami do 45 km na godzinę, a samopoczucie poprawia nam duża dawka słońca.
0: Środowe przedpołudnie, to my już tutaj dopijamy naszą kawę, a to oznacza, że za chwilę wyłączymy mikrofony, ale...
1: Ale oczywiście włączymy je ponownie jutro o poranku. No to dziękujemy za dzisiaj.
0: Dobrego dnia Wam życzymy i zapraszamy na jutro. Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Do usłyszenia.
15: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
9: Środowe popołudnie zapowiada się wietrzne, ale też bardzo słoneczne. Chmury jeszcze nas nie opuściły, ale nie powinny nam dzisiaj robić deszczowych niespodzianek. Na termometrach dzisiaj do 13 stopni w Puławach i w Zwoleniu, ale z każdym dniem będzie nieco wyżej. Jutro do 18, a w piątek do 20 stopni.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Słuchaj.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Jest środa, 13 maja, minęła godzina 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Prawie 12 tysięcy nielegalnych papierosów zabezpieczyli policjanci zezwolenia na targowisku w Kazanowie. Mundurowi obserwowali lokalny targ, ponieważ weryfikowali uzyskaną informację, że ktoś handluje tam używkami bez polskich znaków akcyzy. W poniedziałek wczesnym rankiem zauważyli samochód, którym poruszał się podejrzewany mężczyzna. W trakcie kontroli w pojeździe znaleziono papierosy bez wymaganych oznaczeń i ostrzeżenie zdrowotnych w języku polskim. 32-letni obywatel Armenii usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu kara grzywny albo pozbawienia wolności. Tymczasem władze Puław po raz kolejny docenią ludzi i organizacje, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Dokładnie za tydzień, 20 maja, w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbędzie się gala wręczenia nagród prezydenta miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2: To coroczne wydarzenie, poprzez które władze naszego miasta chcą wyróżnić osoby odznaczające się aktywnością i wrażliwością, które poświęcają swój czas na działalność społeczną. Osoby te podejmują różne inicjatywy na rzecz dzieci, osób starszych, osób w kryzysie, a także zwierząt i środowiska. Prezentują postawy obywatelskie, które stanowią wzór dla całej naszej społeczności i które należy promować.
1: Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza dodaje, że nagrody otrzymają osoby indywidualne i lokalne organizacje, również te, które obchodzą jubileusz działalności. Przewidziano także część artystyczną, koncert Zosi Karbowiak z zespołem Miód. A teraz sensacyjne odkrycie związane z Czarnolasem i Janem Kochanowskim. W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego odnaleziono zaginioną księgę pamiątkową dworu w Czarnolesie z wpisami z XIX i XX wieku. Bezcenny rękopis odkrył dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W księdze znajdują się wpisy poetów, artystów i gości odwiedzających Czarnolas przez blisko 100 lat, między innymi Władysława Mickiewicza czy Kornela Ujejskiego. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że wkrótce przedstawi więcej informacji na temat odkrycia oraz planów związanych z publikacją i udostępnianiem niezwykłego zabytku. A tymczasem trwa sezon komunijny i w wielu domach to czas intensywnych przygotowań do tego ważnego dnia. Nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała puławskich rodziców, na jakim etapie są ich działania organizacyjne i ile dziś kosztuje zorganizowanie przyjęcia komunijnego.
3: To na pewno indywidualnie. No, my robimy sami komunię, nie robimy w lokalu, więc na pewno kwota jest inna niż chcielibyśmy wynająć restaurację i zapłacić za talerzyk, więc tutaj te koszty na pewno są zminimalizowane, więc ciężko mi na tą chwilę powiedzieć nawet, jakie to będą kwoty, bo nie jesteśmy jeszcze dobrze zorganizowani pod tym kątem, ale na pewno będzie to niższa kwota niż w jakimkolwiek lokalu, gdzie już kwoty są powyżej 200 zł.
1: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać, a teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
4: 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na ukraiński obwód Dniepropetrowski. Rosjanie znów wystrzelili w stronę Ukrainy liczne drony. Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co było celem rosyjskiego ataku?
5: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne, jedno- i wielorodzinne w wielu obwodach. Alarm powietrzny w poszczególnych regionach Ukrainy obowiązuje nieprzerwanie od wczorajszego wieczora. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców, ostrzegł przed chwilą Wołodymyr Zełenski.
4: A co zaatakowali Ukraińcy?
5: Celem roju dronów był kraj krasnodarski i znajdujące się tam obiekty infrastruktury energetycznej, między innymi kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Tam doszło do kilku pożarów. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operacje na kilku rosyjskich lotniskach, między innymi w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze. Rosjanie twierdzą, twierdzą, że tej nocy zestrzelili prawie 300 ukraińskich dronów.
4: Ponad połowa z nas co najmniej raz w tygodniu uprawia sport. Co dziesiąty deklaruje, że codziennie jest aktywny fizycznie. Nasz reporter Michał Dobrowicz pytał mieszkańców Warszawy, czy wiosną częściej są aktywni.
6: Pewnie, więcej biegania, więcej rowerku, można sobie na rower pójść. Z kolegami na piłkę można wyjść.
7: Ile godzin w tygodniu na sport przeznaczacie?
6: Może być z 5.
7: 5 godzin sportu u pana też?
8: Wie pan co, ciężko, nie mam siły już, tato, po robocie. Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
9: Tak, no głównie jeżeli chodzi o sport, no to rowery, zdecydowanie.
10: Rowery i spacery.
7: A czego więcej? Rowerów czy spacerów?
9: Zdecydowanie spacerów, bo mamy psa.
4: Dziś w samo południe w warszawskim zoo sympatycy żyrafy Pietruszki będą mogli ją pożegnać. Już niedługo ta niespełna dwuletnia żyrafa wyjedzie do innego ogrodu. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt o wyjątkowej historii. Po narodzinach została porzucona przez matkę, więc od pierwszego dnia życia karmili i pielęgnowali ją pracownicy ogrodu zoologicznego.
11: Wzięliśmy wolne w pracy specjalnie, żeby przyjechać tutaj z Lublina.
12: Żyrafy to takie wyjątkowe zwierzęta dla pana?
11: Tak, lubię bardzo żyrafę.
12: Pan... Za co?
11: Są ładne, łagodne. Moim marzeniem jest w ogóle pogłaskać, bo karmić żyrafy. To jest takie moje marzenie, tak.
12: Ja tutaj weszłam w słowo, ale pan wspomniał o czymś wyjątkowym. Co pan ma w związku z żyrafą?
11: Tatuaż, tak, z żyrafą, która jedzie na rowerze i śpiewa.
4: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.
0: Na termometrach chłodno, żeby nie powiedzieć zimno, od 7 do 9 stopni Celsjusza, a wszystko przez silniejsze podmuchy wiatru do 45 km na godzinę. Na barometrach także nie za wysoko, w okolicach 988-990 hektopaskali. No i ta temperatura w ciągu dnia dzisiaj też nie będzie zbyt wysoka, maksymalnie do 12 stopni Celsjusza, a późnym wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Zaczynamy środowe popołudnie na 97,2 FM, a w pierwszej godzinie powiemy o trwających dniach osób z niepełnosprawnościami i konsultacjach w Puławach oraz o zamkniętej dziś części ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
13: Radio Impuls.

13 maja obchodzimy Dzień Humusu. Jedni go uwielbiają, inni go nawet jeszcze nie próbowali, ale już twierdzą, że go nie lubią. Humus kojarzony jest z kuchnią Bliskiego Wschodu, no i jadano go już dawno, dawno temu. Ta trwająca bardzo długo rywalizacja między Libanem a Izraelem o pochodzenie humusu doprowadziła finalnie do ustanowienia rekordu Guinnessa, bowiem oba narody postanowiły rozstrzygnąć konkurencję poprzez przygotowanie największej na świecie porcji humusu. I w efekcie w roku 2010 pod Bejrutem 300 libańskich kucharzy przygotowało porcję humusu ważącą 10 452 kg. No i ustanowili oni tym samym rekord świata, który do dziś należy właśnie do Libanu. A wszystkim smakoszom humusu życzę dziś smacznego.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Na zakup świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
1: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
1: Po reklamie.
16: Na niebie mamy dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, temperaturę do 9 stopni Celsjusza, maksymalnie zobaczymy 12 stopni, na barometrach 990 hektopaskali i wiatr, który w porywach jest nieprzyjemny, bo dość silny. Natomiast biometr ogólnie mamy raczej korzystny, dopiero wieczorem mogą przyjść do nas lokalnie przelotne opady deszczu.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: W zakładzie ubezpieczeń społecznych trwają dni osób z niepełnosprawnościami. No i z tej okazji i w maju, i w czerwcu zaplanowano takie specjalne konsultacje z ekspertami. I dzisiaj właśnie w Inspektoracie ZUS-u w Puławach przy ulicy Lubelskiej dyżurują pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Te konsultacje oferowane przez instytucje w formie pomocy trwają jeszcze do godziny 14. Zresztą ZUS udostępnił także poradnik o wsparciu. Ta publikacja jest dostępna w formacie PDF na stronie internetowej ZUS.pl, ale przypominam, jeszcze dzisiaj do godziny 14 można udać się do Inspektoratu ZUS-u w Puławach przy ulicy Lubelskiej i porozmawiać z ekspertami na temat pomocy w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Radio Impuls.

0: Przypominam kierowcom w Dęblinie, że właśnie dziś zamknięto, zgodnie z zapowiedziami, fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków właśnie w Dęblinie. To odcinek od stacji paliw do przejazdu kolejowego w pobliżu linii samochodowej. No i z tego powodu w mieście obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, no i wyznaczono objazd przez obwodnicę. I teraz tak, jadąc od strony mostu na Wiśle, trzeba skręcić w lewo w ulicę Wiślaną, a następnie kierować się przez rondo przy kościele w stronę obwodnicy i ronda przy dyskoncie. Taki sam objazd obowiązuje także w przeciwnym kierunku. Od strony wiaduktu nadal można dojechać do marketu i do myjni samochodowej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.

0: 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Po reklamie.

0: Aleksandra Stan i Mr. Saxo Beat kończy tę godzinę muzycznie. Za chwilę krótki blok reklamowy i o 13:00 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Jest środa, 13 dzień maja, minęła godzina 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
14: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Lublina i Puław zatrzymali mężczyznę, który wyłudzał pieniądze od seniorów metodą na pracownika banku. W ubiegłym miesiącu ofiarą oszusta padł 74-latek z Puław, który stracił 38 tysięcy złotych. W toku śledztwa mundurowi trafili na ślad jednego ze sprawców.
15: Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkanie z Warszawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu, zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, a także kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.
14: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. A starosta puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końskowola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Głównym Geodetą kraju. A jeszcze przez godzinę w Puławskim Inspektoracie ZUS można porozmawiać z ekspertami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To tylko jedno w całym cyklu spotkań, jakie w maju i w czerwcu organizuje zakład, mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w ZUS.
16: W tym roku Dni Osób z Niepełnosprawnościami w ZUS przebiegają pod hasłem wsparcie na każdym etapie życia. Jak co roku zaplanowaliśmy spotkania z ekspertami, stoiska konsultacyjne, a także na przykład wystawy prac plastycznych osób z niepełnosprawnościami. Partnerami naszego wydarzenia są m.in. PFRON, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i, jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe informacje, jakie formy wsparcia nie tylko finansowego mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
14: O terminach kolejnych dni otwartych będziemy jeszcze informować. A w tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Teraz Anna Wachowska przedstawi nowe informacje z kraju i ze świata.
13: Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Warszawski Sąd Okręgowy odpowiada na pismo Prokuratury Krajowej. Śledczy zwrócili się do sądu, by przyspieszył rozpatrywanie zażalenia obrońców polityka PiS na areszt. Posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 8 września. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tej odmowy?
17: No w skrócie można je streścić jako nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia. Sąd odniósł się do tego, że wyznaczony w przepisach 7-dniowy termin na rozpoznanie zażalenia jest jedynie instrukcyjny, a w tej sprawie nie może być dochowany. Przede wszystkim z powodu obszernego materiału dowodowego, z którym sąd musi się zapoznać. A mowa o 3-osobowym wyznaczonym składzie. Ci sędziowie mają już także wyznaczone terminy innych rozpraw.
13: Krzysztofie, a dlaczego prokuratura chce przyspieszenia działań sądu?
17: Bo ewentualne odrzucenie zażalenia obrońców Ziobry uprawomocniłoby decyzję o aresztowaniu ściganego byłego ministra sprawiedliwości. A właśnie prawomocna decyzja w tej sprawie jest konieczna, by można wysłać do USA wniosek o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
13: Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Co to oznacza dla kierowców? Igor Skrzypek,
18: jest,
13: witamy.
18: Dzień dobry.
13: Jak to się przełoży na ceny?
18: No, kierowcy nie zobaczą zmiany, czyli obniżona stawka VAT na paliwa z 23 do 8% zostanie przedłużona o kolejne 2 tygodnie. Do tego utrzymana zostanie obniżona akcyza. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr. W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
0: Od 9 do 10 stopni na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, silny wiatr w porywach do 45 km na godzinę. Bez opadów, z ciśnieniem w okolicy 990 hektopaskali. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie do 12 stopni. Do godziny 14 mówić będziemy o zmianach na stacji PKP Puławy Miasto oraz o budowie żagla przeciwsłonecznego na Błoniach Puławach, który to jest już coraz bliżej. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
19: Radio Impuls.

0: Zapraszam na środowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Wczoraj o wejście do wielkiego finału Eurowizji walczyło 15 krajów, w tym Polska i Alicja Szemplińska z utworem Pray. Od początku było jasne, że walka o awans będzie się rozgrywać do samego końca, a Alicja plasowała się w drugiej połowie notowań bukmacherów. Wczoraj w południe miała 68% szans na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu, co dawało jej 9. miejsce w konkursowej stawce. Jak to się wszystko zakończyło? Szemplińska i jej ekipa wystąpili na scenie jako 14. Publika oczywiście nagrodziła ją oklaskami, no i pozostało tylko czekać na wyniki. Czekali, no i wkrótce wszystko stało się jasne. Polska drugi rok z rzędu awansowała do finału. No to teraz trzymamy kciuki za jakiś sukces, może lepiej będzie niż przez ostatnie lata.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
2: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Trochę przejaśnień dzisiaj będzie na niebie, bo zachmurzenie umiarkowane, ale niestety temperatura jeszcze nie taka wiosenno-letnia, bo mamy już jakby nie było prawie połowę maja. Na termometrach do 10 stopni Celsjusza, na barometrach 990 hektopaskali. Jeśli chodzi o deszcz, póki co na razie synoptycy zapowiadają go jako przelotny i to tak w okolicach późnego wieczoru 18-19.
7: Słuchasz Radia Impuls.
8: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Ostatnio o dworcu PKP Puławy Miasto mówiliśmy w kontekście planowania budowy dużego parkingu. Teraz będziemy mówić o kasach biletowych i tu jest niespodzianka, bowiem od kilku dni pasażerowie korzystający ze stacji PKP Puławy Miasto mogą właśnie zauważyć taką istotną zmianę w funkcjonowaniu kasy biletowej, bowiem od 4 maja kasa czynna jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:35 do 17:00 i to jest rzeczywiście duża zmiana w porównaniu do takiego dotychczasowego harmonogramu, no bo przecież kasa była czynna jedynie w dni powszednie. Jak się okazuje, zmiana jest efektem działań Stowarzyszenia Walki z Otyłością, które w kwietniu zwróciło się do PKP Intercity z prośbą o rozważenie wydłużenia pracy kasy, no i okazało się, że się udało. No, w swoim piśmie argumentowano to m.in. tym, że w miastach o podobnej wielkości do Puław kasy biletowe funkcjonują znacznie dłużej. Poza tym, no, nie wszyscy radzą sobie z kupowaniem biletów przez internet. Dla części osób nadal stanowi to barierę. Na razie nowe godziny funkcjonowania mają charakter tak zwany pilotażowy, próbny. To czy rozwiązanie to zostanie utrzymane na stałe, zależeć będzie przede wszystkim od zainteresowania nas wszystkich i podróżnych oraz częstotliwości korzystania z kasy biletowej. Zatem uwaga, jeśli chcecie kupić bilet, teraz już możecie zrobić to również w weekend.
1: Radio Impuls.

0: Żagiel przeciwsłoneczny na Błoniach, Puławach coraz bliżej wykonania, a to dlatego, że już 7 maja podpisano w końcu umowę z przedsiębiorstwem budowlanym, które rozpocznie tę budowę. 11 maja przekazano już teren pod inwestycje, no i w najbliższych dniach wykonawca po prostu zaczyna działać. Przewidywany termin zakończenia prac to 6 lipca, ale co ważne, w związku z tymi pracami jest informacja o tym, że na placu zabaw będą występować utrudnienia w użytkowaniu, a nawet momentami będzie on zamknięty całkowicie, więc pamiętajcie o tym, wychodząc z dziećmi na spacer lub właśnie na plac. Nie denerwujcie się, uzbrojcie się w cierpliwość, bowiem już na początku lipca będzie można korzystać z niego, mam nadzieję, normalnie, bez żadnych kłopotów, no i oczywiście bez palącego słońca.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: o bohaterach śpiewał przed chwilą Mans Zemmerlof. Zbliżamy się do 14. Już za chwilę punktualnie o 2 po południu zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest środa, 13 maja, minęła godzina 14 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Do 8 lat więzienia grozi 34-latkowi z Lublina, który najpierw sprzedał samochód, a później zgłosił jego kradzież. Mężczyzna zawiadomił policję, że z jednego z parkingów zniknęło jego auto, warte około 140 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się kryminalni i szybko okazało się, że wersja zgłaszającego nie zgadza się z zebranymi dowodami. Analiza monitoringu i inne ustalenia wykazały, że do żadnej kradzieży nie doszło. 34-latek usłyszał zarzuty fałszywego zawiadomienia o przestępstwie i składania fałszywych zeznań. Przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. A teraz przypominamy rolnikom, że maj to czas składania wniosków o oszacowanie szkód, jakie wyrządziły wiosenne przymrozki. Wzory formularzy i szczegółowe informacje znajdziecie w swoim urzędzie gminy. Samorządy wyznaczają różne terminy przyjmowania dokumentów, dlatego warto to dokładnie sprawdzić. Pamiętajcie też, że jeśli gospodarstwo leży na granicy dwóch gmin, trzeba zgłosić się do dwóch urzędów. Maj to tradycyjnie także czas pierwszych komunii świętych. W parafiach i w rodzinach trwają przygotowania do uroczystości i przyjęć. Jak to przebiega w Puławach, sprawdzała Julia Zagrajuk.
6: Przygotowania się zaczynają od września praktycznie. Dziecko uczestniczy w różnych przygotowaniach w szkole i nie tylko w kościele. A tak samo chyba, że tak powiem, przyjęcie po, no to już jest kwestia ustalenia z sali i zdobycia jej wcześniej. A tak, to czasowo myślę, że nie. No ale trzeba naprawdę cały rok praktycznie co niedzielę poświęcić na przygotowanie się do komunii.
5: A jakie nastawienie mają dzieci? Sprawdzimy to jeszcze w popołudniowych wydaniach wiadomości lokalnych. A miłośnicy historycznych i naukowych ciekawostek mogą już planować, jak spędzą nadchodzący weekend, bo wielkimi krokami nadchodzi tegoroczna Noc Muzeów. Każda placówka kulturalna w regionie szykuje specjalne atrakcje dla wieczornych gości. Koncert orkiestry wojskowej, pokazy lotnicze, prezentacje silników oraz nocne zwiedzanie samolotów to tylko niektóre punkty programu przygotowanego przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Nie zabraknie także koncertu plenerowego, spektaklu teatralnego studentów Lotniczej Akademii Wojskowej oraz atrakcji dla dzieci i strefy symulatorów lotu. Z kolei naukowe koło astronomiczne ze szkoły Orląt będzie czekać ze sprzętem do nocnej obserwacji nieba. Całe sobotnie wydarzenie potrwa od 17 do 23, a wstęp do Dęblińskiego Muzeum będzie kosztować symboliczną złotówkę. Będzie to cegiełka na renowację eksponatów. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat. Anna Wachowska.
3: okolicy Lubina na Dolnym Śląsku trwa obława na osobę lub osoby, które mogą mieć związek z nocną strzelaniną na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby. Przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie jest Martyna Czerwińska.
7: Byłam przed drzwiami mieszkania, w którym doszło do tragedii. Są zaplombowane, policja i prokuratura zakończyły już zabezpieczanie dowodów na miejscu. Udało mi się natomiast porozmawiać z sąsiadką, którą z miejscem zbrodni dzieli tylko ściana.
8: Powiem pani, że ja nie słyszałam absolutnie wcale nic.
9: Poszłam spać. Nic nie słyszałam. Rano zobaczyłam tylko wozy policyjne pod blokiem, bo wiem, że mieszkał tu młody człowiek. No, bardzo miły człowiek, grzeczny. Zawsześmy się witali. Dzień dobry, dzień dobry.
7: Poszukiwania policji koncentrują się na ulicy Legnickiej w Lubinie. Byłam na miejscu. Jest tam mnóstwo nieoznakowanych pojazdów policji i karetka pogotowia. Służby przeczesują zalesiony teren i rowy melioracyjne wzdłuż S3. Prokuratura wstrzymuje się jeszcze z oficjalnym komunikatem.
3: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 39 groszy. To o 11 groszy więcej niż dziś. Podwyżka obejmie także olej napędowy. Tu wzrost 8 groszy, 6 zł i 92 grosze. Coraz więcej osób nie szuka już aktywnie informacji, ale ufa algorytmom i sieciom społecznościowym zamiast tradycyjnym mediom.
10: Najnowsze badania naukowców z amerykańskich uniwersytetów pokazują, że już co trzeci odbiorca wychodzi z założenia, że newsy same go znajdą i nie musi ich aktywnie poszukiwać.
3: W studiu Grzegorz Jasiński. Wszystko opiera się na zaufaniu.
10: I naukowcy badali to na przykładzie reakcji blisko 250 osób na informacje z różnych źródeł. Zaufanie do materiałów dziennikarskich opierało się na przekonaniu profesjonalizmie redakcji. Do algorytmów na wrażeniu, że technologia działa obiektywnie i skutecznie. Zaufanie do wiadomości podawanych przez znajomych bazowało zaś na tym, że to przecież osoby podobne do nas. I wyraźnie widać, że różnica między profesjonalnymi mediami a sugestiami algorytmów i znajomych zaczyna się zacierać. To ma swoje konsekwencje. Naukowcy przestrzegają, że dla jakości debaty publicznej i odporności na dezinformację to nie najlepiej.
4: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 11 stopni Celsjusza, ciśnienie w okolicach 990 hektopaskali. Nieprzyjemny wiatr tylko na szczęście w podmuchach, a opady deszczu, te przelotne, które miały do nas dotrzeć późnym wieczorem, mogą pojawić się nawet nieco wcześniej. Taka zmiana nastąpiła w prognozach u synoptyków. O godzinie 14 mówić będziemy m.in. o tym, co dalej ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż torów w Puławach oraz o przerwie w dostawie wody w gminie Janowiec. Do 17 witaj, zaprasza natomiast Wojtek Bednarczyk.

To ciekawostka na temat muzyki od naukowców, którzy dokopali się do czegoś, o czym raczej każdy z nas już chyba wcześniej wiedział. Ale gdyby się tak zdarzyło, że o tym nie słyszeliście, to uwaga, gatunek muzyki, którego słuchacie, wpływa też na nas, na postrzeganie świata. Zatem ci, którzy słuchają rapu, postrzegają świat zupełnie inaczej od tych, którzy słuchają muzyki klasycznej, czy na przykład muzyki popularnej. No i tak to z każdym gatunkiem muzycznym jest. Zresztą, będąc nastolatkiem czy nastolatką, kiedy słuchamy danego zespołu, także w jakiś sposób identyfikujemy się i z wyglądem tej grupy, i z tekstami ich piosenek, a potem właśnie i postrzeganiem świata. Zatem jednak ma znaczenie to, czego słuchamy za młodu, no bo później, kiedy jesteśmy już starsi, trochę to wygląda inaczej.

0: Reklama.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-i-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
2: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę, a szparagi zielone Kastons takie dobre, pęczek 500 gramów tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: Po reklamie.
20: Dzisiaj jeszcze chłodno, jeszcze z temperaturami delikatnie, naprawdę delikatnie powyżej 10 stopni Celsjusza. Obecnie tych stopni mamy 11. Możliwe gdzieniegdzie w naszym regionie przelotne opady deszczu, ale cały czas także i przejaśnienia na barometrach do 990 hektopaskali, a już na pewno nieco cieplej zrobi się jutro. O tym po godzinie 16 w naszej wydłużonej prognozie pogody.
21: Słuchasz Radia Impuls.

PKP PLK odpowiedziało na pismo wójta gminy Puławy w sprawie, pamiętacie, użytkowania ścieżek rowerowych wzdłuż torów pomiędzy Puławami a Gołębiem. Spółka nie ma zamiaru odstępować od swoich ustaleń, usuwać znaków i zezwalać na ruch rowerowy wzdłuż torów między Puławami a Gołębiem. A jak się tłumaczy? No między innymi tym, że obecność rowerzystów w pobliżu torów kolejowych stwarza ryzyko wypadków, zarówno i dla rowerzystów, jak i pasażerów czy pracowników kolei. Zresztą tereny kolejowe nie są przystosowane do ruchu rowerowego, ponieważ na wspomnianych obszarach brak jest zabezpieczeń, oznakowania czy odpowiednich nawierzchni. Do tego kierownictwo kolejowej spółki zwraca również uwagę na fakt obowiązywania na terenie alarmu Charlie wprowadzonego przez służby, między innymi w związku z niedawnymi incydentami na kolei w pobliżu Puław. Dlatego na razie niestety tymi drogami nie będzie można jeździć na rowerze.

0: Uwaga, uwaga, to ważna informacja dla mieszkańców gminy Janowiec, a szczególnie jeśli chodzi o miejscowość Oblasy Księże. To właśnie mieszkańcy tej miejscowości muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w dostawie wody. Jak poinformował Urząd Gminy w Janowcu, te przerwy planowane są w dwóch terminach. Jutro, czyli 14 maja w czwartek i w poniedziałek 18 maja w obu dniach wody zabraknie w godzinach od 8 do 15. Urząd oczywiście przeprasza mieszkańców za utrudnienia, no i apeluje o wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniego zapasu wody na czas prowadzonych prac. Przypominam, wszystko to będzie się działo jutro, czyli w czwartek i w poniedziałek 18 maja. W obu dniach wody zabraknie w godzinach od 8 do 15 w miejscowości Oblasy Księże.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: jarzeniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: No proszę, a jednak, chociaż piosenka zatytułowana jest Never Ending Song od Conana Gray, to jednak okazuje się, że kiedyś skończyć się musi. No bo za chwilę będziemy mieli godzinę 15, przepraszam bardzo, a o 15 w Radiu Impuls to mamy wiadomości.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 15, czas na najnowsze wiadomości.
13: Spór wokół budowy bloku węglowego przy grupie Azoty Puławy wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Sąd zdecydował jednak o czasowym zawieszeniu postępowania prowadzonego przeciwko spółce przez wykonawcę inwestycji. Budowa nowego bloku energetycznego miała zakończyć się 4 lata temu, jednak inwestycja napotykała liczne problemy techniczne i kolejne opóźnienia. Jak informuje grupa Azoty Puławy, wykonawca nie był w stanie osiągnąć wymaganych parametrów, a termin realizacji przekroczono o blisko 600 dni. Ostatecznie spółka zdecydowała o zerwaniu kontraktu. Teraz postępowanie wszczęte przez wykonawcę zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia wcześniejszego pozwu, który pod koniec ubiegłego roku złożyła grupa Azoty Puławy. Prezes spółki Marcin Celejewski podkreśla, że firma chce chronić swoje interesy, ale jednocześnie nie zamyka drogi do mediacji i ewentualnego porozumienia między stronami. Kierowcy w Dęblinie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Zamknięty został fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. W związku z remontem wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu i wyznaczono objazdy przez obwodnicę. Utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. Na razie autobusy komunikacji miejskiej kursują bez zmian, jednak od poniedziałku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy dostosowany do prowadzonych prac drogowych. Tymczasem na Puławskich Błoniach rozpoczęły się przygotowania do montażu żagla przeciwsłonecznego nad placem zabaw. Roboty mają zakończyć się na początku lipca. Do tego czasu korzystanie z placu zabaw może być częściowo utrudnione, a niektóre strefy zostaną czasowo wyłączone z użytkowania. Miasto apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznaczenia pojawiające się w rejonie prowadzonych prac. Dodajmy, że budowa zadaszenia to projekt wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, a niedługo startuje kolejna edycja tej inicjatywy. Puławy ponownie uhonorują osoby i organizacje zaangażowane w rozwój lokalnej społeczności. Uroczysta gala wręczenia nagród prezydenta miasta Puławy odbędzie się 20 maja w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Podczas wydarzenia wyróżnieni zostaną społecznicy, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz mieszkańców miasta. Nagrody trafią również do podmiotów obchodzących jubileusze swojej działalności, mówi rzecznik Urzędu Miasta Puławy.
14: Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach. Puławska Organizacja Pozarządowa Roku,
1: Puławski Społecznik Roku oraz nagroda specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej. Uroczystość uświetni koncert Zosi Karbowiak z zespołem Miód. Zosia Karbowiak jest wokalistką, kompozytorką i producentką, która swoją muzyką oraz pozytywną energią podbiła serca słuchaczy. Sama pisze teksty, gra na wielu instrumentach, a także aranżuje utwory, tworząc je z serca i pasji. A towarzyszący jej zespół Miód tworzą członkowie jej rodziny i przyjaciele.
13: Tym kończymy serwis lokalny. Najważniejsze informacje krajowe i zagraniczne przygotowała Anna Wachowska.
5: W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Michał Radkowski, witamy.
14: Tak,
5: Michale.
14: Jest, dzień dobry.
5: Ile samolotów jest w powietrzu?
14: 4. 2 śmigłowce i 2 myśliwce dyżurne. Wszystkie maszyny podawano po 12:30. Do tego w stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Jak powiedział mi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów. Z tego wiele znajduje się blisko polskiej granicy.
15: To jest dosyć zmasowany atak, stąd też nasza reakcja. Na tym oszacowaliśmy ryzyko, żeby być w powietrzu.
14: Rzecznik uspokaja i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.
5: Na terenie elektrowni Połaniec w Świętokrzyskiem znaleziono 2 niewielkie pociski artyleryjskie. Były w separatorze, który ma za zadanie oddzielanie elementów metalowych od biomasy paliwa zakładu. Są mocno skorodowane, być może to nie wybuchy z czasów wojny. Na miejsce wezwano saperów, powiadomiono też ABW. Jak usłyszał nasz reporter, nie ma zagrożenia dla pracowników i mieszkańców. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. 24 maja mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Dziś odbył się kolejny proces w trybie referendalnym. Przy Sądzie Okręgowym w Krakowie jest Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
16: Jestem. Dzień dobry.
5: O co w tej sprawie chodziło?
16: O film zamieszczony w mediach społecznościowych przez przewodniczącego krakowskiej Koalicji Obywatelskiej Szczęsnego Filipiaka, w którym padały stwierdzenia, że inicjatorzy referendum mają wyroki, m.in. zabicie kobiet. Sąd dziś zakazał Filipiakowi publikowania tego nagrania w przyszłości, ale też nakazał sprostować i przeprosić inicjatora referendum, Wojciecha Jakubowskiego. Filipiak ma również wpłacić 3000 zł na cel charytatywny. To był drugi z procesów w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie zawarto ugodę. Do referendum zostało kilkanaście dni. Głosowanie, jak mówiłaś, odbędzie się 24 maja.
0: Niebo w wielu miejscach zrobiło nam się pochmurne, no i może gdzieniegdzie padać przelotny deszcz. W innych mogą pojawiać się cały czas jeszcze przejaśnienia. Na termometrach niezbyt ciepło, do 11, może 12 stopni Celsjusza. Na barometrach 990 hektopaskali, wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Do godziny 16 będę miał dla Was zaproszenie na spotkanie z poezją i sztuką w Nałęczowie oraz przypomnę o zbliżających się Lublinaliach, które rozpoczną się już w najbliższy piątek w Lublinie. Do 17 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Jak się okazuje, najwyższym drzewem na świecie nie jest jodła sąsiada, która zasłania nam okno w sypialni, tylko zupełnie inne drzewko, które rzeczywiście wyrosło i to dumnie bardzo, bardzo wysoko ponad wszystkie inne. Nazywa się Hyperion. To najwyższe drzewo na świecie o wysokości 115 metrów i 60 centymetrów, a więc prawie 116 metrów. Szacowany wiek tego drzewa to około 800 lat. Zatem jodła sąsiada jeszcze musi trochę porosnąć, żeby być tak wysoką. Z drugiej strony, gdyby urosła tak wysoka, to pewnie już nie zasłaniałaby nam tego okna w sypialni, ponieważ no, byłby tylko pieniek na tej wysokości. Ale tak zupełnie na poważnie, rzeczywiście drzewo bardzo wysokie i bardzo piękne, warto sobie o nim poczytać. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: Trochę nam się to popołudnie pogodowo psuje, bo w niektórych miejscach może już pojawiać się przelotny opad deszczu i ten deszcz będzie nam towarzyszył do późnego wieczora, wczesnej nocy. Na termometrach 11, może 12 stopni Celsjusza, na barometrach bez zmian 990 hektopaskali. Już za godzinę więcej informacji na temat tego, jak wyglądać będzie wieczór, noc, no i jutrzejszy poranek oraz przedpołudnie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mam krótką kulturalną zapowiedź i zaproszenie dla wszystkich miłośników Nałęczowa, bowiem już jutro o godzinie 16 zapraszam na spotkanie z poezją i sztuką pod tytułem Wspomnienia z Nałęczowa. Wszystko odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Nałęczowie. Wydarzenie odbędzie się jutro o 16, a zaprezentowany zostanie zbiór prac pracowni Janiny Zielińskiej. Dodam jeszcze tylko, że spotkanie to odbywa się w ramach 23 Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
1: Radio Impuls.

0: W najbliższy weekend, w piątek i w sobotę, w Lublinie po juwenaliach studenci znów zaczną rządzić, tym razem na Lublinaliach. No i na terenach Browaru Perła, tam będzie można posłuchać i pooglądać artystów na dwudniowych koncertach. W piątek 15 maja od 16.15 Dziewidły, potem Oskar Cymes, Tilaw, Zalia, Grupson i Kukę 2115, a w sobotę 16 maja od 16.15 rozpocznie koncert Eryk Moczko, potem pojawi się Tymek, Miju, Smolasty, Kukon i Modelki. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedni stwierdzą, że bardzo duży rozstrzał artystyczny, a inni właśnie, że dla każdego coś dobrego. Zatem zapraszam zainteresowanych na Lublinalia, do Lublina oczywiście.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia

0: Dochodzi godzina 16 i po krótkim bloku reklamowym zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 16, czas na najnowsze wiadomości.
9: Funkcjonariusze z Puławy Lublina zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą na pracownika banku. O szczegółach mówi nadkomisarz Ewa Rein-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
10: Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta, wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.
9: Śledczy z wydziałów zajmujących się przestępczością cyfrową i ekonomiczną ustalili podejrzanego i zatrzymali go.
10: Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkanie z Warszawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu, zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, a także kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.
9: Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Starosta puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końskowola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i głównym geodetą kraju. Fundacja W Dobrych Łapkach z Puław apeluje o pomoc i adopcję zwierząt znajdujących się pod jej opieką. O tym, jakie zwierzęta obecnie czekają na nowe domy, mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
11: Głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej, jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów, dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja, zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski, mamy dwa psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat, bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy trzeciego nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi.
9: To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe.
12: Mężczyzna podejrzewany o nocną strzelaninę w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż jest na wolności, informuje tamtejsza prokuratura. W dramacie, który rozegrał się tej nocy na jednym z osiedli, przypominamy, zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Przed prokuraturą rejonową w Lubinie jest Martyna Czerwińska. Martyno, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
13: Przede wszystkim, że wciąż trwa obława na sprawcę, który prawdopodobnie działał w pojedynkę. Nie wiadomo, czy jest uzbrojony. Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa.
14: Proszę zrozumieć, że chodzi o to, żeby tego sprawcę ustalić, ująć i tylko dlatego w tej sprawie nie chcemy udzielać więcej szczegółowych informacji.
13: Powiedziała prokurator Nina Stawiska, ale zaznaczyła, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mam też potwierdzenie, że trzeci postrzelony mężczyzna żyje i znajduje się pod opieką lekarzy, a ofiary strzelaniny zostały już zidentyfikowane. Motyw zbrodni na razie pozostaje nieznany.
12: Znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Iga Świątek w nieco ponad godzinę pokonała Jessica Pegulę 6-1, 6-2. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Czarku. Witam.
12: Czy to powrót do formy maszyny z Raszyna?
15: Wszystko na to wskazuje. Iga naprawdę zagrała świetny mecz, zdobywała przewagę mocnym serwisem, potem świetnym returnem. Czuła się bardzo pewnie, co przyznała zresztą po meczu w Canal Plus Sport.
16: Grałam się bardzo dobrze i czułam się super, więc na pewno to, co robimy przez ostatnie tygodnie, po prostu myślę, że pokazało dobre skutki w tym turnieju i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
15: Czyli praca z trenerem Francisco Rodziem już przynosi efekty. Półfinałową rywalkę Igi wyłoni wieczorny mecz Eliny Świtoliny z Jeleną Rybakiną.
0: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, w niektórych miejscach dochodzi do dużego. Mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, im bliżej wieczora, tym więcej ich może się pojawić, na szczęście na krótko. Na barometrach 990 hektopaskali, na termometrach do 11, max 12 stopni Celsjusza. W ostatniej godzinie naszego środowego popołudnia powiemy o dofinansowaniu na drogę w Starej Wsi oraz o Lubartowie, który znalazł się wśród gospodarzy Tour de Pologne Woman. Do 17 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
7: Radio Impuls.
17: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Okazuje się, że każdy sposób jest dobry, aby zniechęcić więźniów do ucieczki z zakładu karnego. Na przykład Alcatraz było kiedyś jedynym więzieniem federalnym w Stanach Zjednoczonych, które zapewniało więźniom gorące prysznice. Pracownicy więzienia argumentowali to, że więźniowie przyzwyczajeni do ciepłej wody nie byliby w stanie wytrzymać zimnej wody zatoki San Francisco, gdyby uciekli. Choć, jak wiemy, trzech więźniów spróbowało takiej ucieczki, choć nie wiemy, czy przetrwali, bo to pozostaje tajemnicą do dnia dzisiejszego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Po reklamie.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody. Sprawdźmy, co będzie działo się wieczorem, w nocy, jutro, przed południem. No te przelotne opady deszczu, jak wspominałem, po południu i wieczorem mogą się pojawić. Później już powinno przestać kropić, a temperatura, no cóż, będzie spadała. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jutro nad ranem najniżej to będzie mniej więcej 4 stopnie. Ale co ważne, jutro dzień rozpocznie się już od promieni słonecznych i będzie zdecydowanie cieplej. Cieplej nawet do 18 stopni Celsjusza. Niestety jutro po południu znów pojawi się zachmurzenie, a potem opady deszczu. Ciśnienie będzie zbliżone do dzisiejszego.

0: Mają powody do zadowolenia mieszkańcy Starej Wsi, bowiem do gminy Końsko-Wola trafi ponad 3,5 miliona złotych na rozbudowę lokalnych dróg w Starej Wsi. Te środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a sama inwestycja obejmie ulicę Akacjową i Kwiatową. No, w planach jest nie tylko budowa i rozbudowa samych dróg, no bo w tej części miejscowości też pojawi się chociażby nowe oświetlenie, ale też przebudowana zostanie całkowicie infrastruktura energetyczna. Szacunkowa wartość całej inwestycji to blisko 6 milionów złotych, a pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, natomiast ich zakończenie planowane jest na pierwszą połowę roku przyszłego.
1: Radio Impuls.

0: Przed nami Tour de Pologne Women. Wiemy, że ten wyścig w naszym regionie już się odbywał, a teraz Lubartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. Ta trzydniowa impreza, przypomnę, potrwa od 24 do 26 lipca. No i kolarki z całego świata, z najlepszych zespołów, rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Natomiast Lubartów będzie metą jednego z odcinków, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć też całą dekorację zawodniczek, a to prestiżowe wydarzenie sportowe to rzeczywiście duże wyzwanie organizacyjne dla takiego miejsca jak Lubartów, ale też przy okazji duża szansa na promocję regionu. Tym bardziej cieszy nas, że wyścig znów zawita do naszego województwa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltare!
4: Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

to oczywiście Royksopp i wyjątkowy przebój. Chyba najlepsza ich piosenka, ale oczywiście każdy może mieć swój wybór. Here She Comes Again. Na koniec naszego spotkania środowego, popołudniowego za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę będzie godzina 17 i zapraszam na wiadomości, a ja ściskam i pryskam i mówię do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Po reklamie.
11: Środa, 13 maja i 17 na zegarach w Radio Impuls. Czas na wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
12: Na 3 miesiące do aresztu trafiły dwie osoby podejrzane o brutalne napady na 77-letniego mieszkańca gminy Chodel. Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 31-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę, którzy mieli dwukrotnie zaatakować seniora w jego domu. Do ostatniego napadu doszło na początku maja. Sprawcy pobili mężczyznę, a następnie zabrali 300 zł. W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili, że ta sama para już wcześniej napadła na seniora, grożąc mu nożem. Oboje usłyszeli zarzuty rozboju, w tym rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za takie przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Województwo lubelskie przygotowuje się do organizacji 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do regionu przyjedzie kilka tysięcy młodych sportowców z całej Polski, którzy rywalizować będą w wielu dyscyplinach. Zawody potrwają od czerwca do sierpnia, a sportowe zmagania odbędą się w różnych miastach województwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie jedną z największych imprez sportowych dla młodzieży w kraju. Oficjalna ceremonia otwarcia olimpiady zaplanowana została na 3 lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Trwają ostatnie przygotowania do pierwszych komunii świętych, o czym marzą dzieci, sprawdzała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
13: Co dziecko oczekuje, może jakich prezentów? Co teraz jest w modzie? Czego dzieci chcą?
14: Zależy, czego dzieci nie mają tak naprawdę, bo dużo dzieci ma dużo rzeczy, więc myślę, że myślę, że oczekują jakichś smartfonów i tym podobnych rzeczy. Pamiątki mniej ich interesują.
0: U nas jest to jednak pamiątka. Pamiątka, która zostanie z dzieckiem. Typu nawet biżuteria, łańcuszek, kolczyki. Pomimo tego, że nie ma przykutych uszu, ale to będzie motywacja do przykucia uszu. Zażyczyła sobie rower, więc będzie rower. Jakaś dyskorolka, więc raczej takie praktyczne rzeczy, których rzeczywiście nie ma. Ewentualnie z których wyrosła, ale nic nie jest powyżej takiej normy finansowej, której też nie jesteśmy w stanie spełnić, więc żadne laptopy nie wchodzą w grę, iPhony i nie wiem, kłady, to nie. Tutaj akurat w tej kwestii nie, ale to też chyba jest to związane z tym, że o tym się u nas nie rozmawia i u nas takich prezentów nigdy nie było w rodzinie, więc dzieci też nie są na to napalone.
12: W sobotę Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na Europejską Noc Muzeów. Na odwiedzających czekać będą koncerty, pokazy, nocne zwiedzanie muzeum oraz możliwość wejścia na pokłady wybranych samolotów i śmigłowców. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do 23. Wstęp na wydarzenie kosztuje symboliczną złotówkę, która zostanie przeznaczona na renowację muzealnych eksponatów. Organizatorzy podkreślają, że nie obowiązują wcześniejsze zapisy ani limit uczestników. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
15: Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie.
16: Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową.
15: Nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników.
16: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą.
15: Kasiu, jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
17: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
18: Ćwiczenia z nagłej ewakuacji w Gliwicach.
15: Przeprowadzono je w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej.
18: Czas nie był przypadkowy, bo dziś zorganizowano tam konferencję poświęconą bezpieczeństwu imprez masowych.
19: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
20: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
21: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
20: Strach, zdenerwowanie?
22: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
15: Ćwiczenia z ewakuacji w Gliwicach obserwował Marcin Buczek.
11: Czwartek. W pogodzie w Puławach i w całym naszym regionie zapowiada się naprawdę dobrze, bo będzie słonecznie, trochę będzie się chmurzyć, ale jutro bez opadów, na termometrach nawet 17 stopni. Silniejszy wiatr też będzie, niestety. W piątek, no już tak dobrze nie będzie, co prawda będzie się pojawiało słońce, ale też niewykluczone opady deszczu oraz burze. W piątek 18 stopni, w sobotę nawet 20, w niedzielę ponad 20 stopni, no ale w weekend właśnie momentami może być u nas burzowo. Wracając jeszcze do prognozy pogody, to mam tu przed sobą taką długoterminową, która pojawiła się przed majówką i mówiła, że w połowie maja to żar będzie się lał z nieba. Akurat lało się co innego. Ach, te prognozy długoterminowe. Wróżenie z fusów. A u nas muzyka wybrana dla ciebie. 18 na początek tej godziny w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. 6 minut po 17.

0: Artysta z gitarą jest mniej awanturujący się, no i pięknie śpiewający, jak słyszeliśmy, to Mark Ambor i jego Who Knows w programie Po Godzinach. Co dzisiaj z muzycznego świata u nas? Ochy i achy po pierwszym półfinale Eurowizji 2026. Poszukamy najlepszej gitarowej solówki wszechczasów, będą też plany Madonny i Rolling Stonesów. Polecamy się, bo będziemy i u nas w regionie. W końcu w środę do weekendu jest już całkiem blisko. Gromi i Lukas Majer za chwilę w programie Po Godzinach. Będzie Without You. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lipstick śpiewa Alexandra Stan spokojnie jak na nią, no może dlatego, że niebawem zostanie mamą i będzie musiała nieco zmienić swój repertuar. A repertuar Nocy Muzeów w regionie jest bardzo pokaźny. Zaprasza do siebie na przykład Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W planach koncert orkiestry wojskowej, pokazy lotnicze, prezentacje silników oraz nocne zwiedzanie samolotów. Całe wydarzenie potrwa od 17 do 23, a wstęp do dęblińskiego muzeum będzie kosztować symboliczną złotówkę, czyli tyle co nic, a do tego to będzie cegiełka na renowację eksponatów. Polecamy, bo będzie się działo. Zresztą tam zawsze jest bardzo interesująco.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Sibul, Never Go Away w programie Po Godzinach, a gdyby kiedyś na Eurowizję wysłać z Polski jakiegoś producenta muzycznego, no w tej dziedzinie muzyki to mamy naprawdę światowy poziom. O Eurowizji 2026 tak krótko, będzie po godzinie 18. Sprawdzimy też muzyczne i filmowe plany pani Madonny. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro.

0: Codziennie po 18.
1: Po reklamie.
2: Zegary wskazują już 18, a to jest dobra pora na wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
3: Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów jest jedynym, nad którym w piątek będą głosować posłowie.
4: Taką decyzję podjęła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Pozostałe trzy projekty, prezydencki oraz poselskie Polski 2050 i Konfederacji, zostały odrzucone.
3: Witamy reportera Michała Radkowskiego. Czy ten projekt zyska większość w głosowaniu?
5: Z moich ustaleń wynika, że tak. Skoro to projekt rządowy, to popierają go niemal wszyscy koalicjanci. Co prawda Polska 2050 złożyła swoją propozycję i dzisiejsze poprawki odrzucono. To jednak słyszę dziś.
6: Będziemy głosować za tym projektem rządowym, niemniej jednak to nasza cierpliwość się w tym momencie kończy, bo bicie głową ciągle w mur, kiedy wiemy, co się z tą ustawą potem stanie, jest absolutnie bez sensu.
5: Deklaruje Piotr Strach z Polski 2050, sugerując, że prezydent rządowy projekt i tak zawetuje. Od polityków opozycji słyszę, że ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęli. Na dziś większość jest na nie.
7: Znowu idziemy w taki sam projekt, który pan prezydent już dwukrotnie odrzucał.
5: Mówi Patryk Wicher z PiS, a czasu jest coraz mniej do końca czerwca. I tak musimy wdrożyć unijne rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów.
4: Co najmniej 6 osób zginęło w potężnym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.
3: Naloty trwają. Do tej pory agresorzy wysłali już ponad 800 dronów. Iście królewskie powitanie urządziły chińskie władze Donaldowi Trumpowi w Pekinie.
4: Amerykański przywódca ma jutro rozmawiać się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
3: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent na linii.
4: Pawle, Chińczycy od pierwszych minut starają się oczarować Trumpa.
8: Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak lubi Donald Trump. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan, ale już jutro poważne rozmowy, już tak słodko nie będzie. Media w USA podkreślają, że Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Irana, który może prosić Chiny o wsparcie. Konflikty ten w Iranie czy Ukrainie nie muszą być jednak głównym tematem, a raczej sprawy relacji handlowych. Sukcesem Trumpa może być ogłoszenie umowy na zakup soi oraz samolotów Boeinga i ich części. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Stopni to jest temperaturowe minimum na najbliższą noc w Puławach, w Rykach, w Dęblinie i to będzie noc pogodna. Jutro też dużo pogodnego nieba nad regionem. Nie powinno padać nawet 18 stopni na termometrach. W piątek też 18 stopni, ale ma być burzowo. W weekend też burze mają nam towarzyszyć, ale za to na termometrach ponad 20 stopni. Trzymajmy kciuki za pogodę na weekend, bo na razie wygląda to tak sobie. Za to muzyka wybrana dla Ciebie w programie Po godzinach wygląda i brzmi bardzo wiosennie, a momentami to nawet letnio. Kubala, Fiesta Latina, teraz w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, już 3 minuty po 18.

0: Chcemy tańczyć. Andrzej Krzywy w programie Po godzinach. Jeśli ktoś tańczy do każdej eurowizyjnej piosenki, no to na koniec tego tygodnia będzie miał srogie zakwasy. Jesteśmy po pierwszym z trzech koncertów. Ważny to był koncert dla nas. Alicja Szemplińska z piosenką Pray wystąpiła jako 14, no i wyglądało to naprawdę świetnie, brzmiało również świetnie, więc po występie byłem przekonany, że przejdziemy dalej. Tak też się stało. Trochę szkoda, że nie poznamy na razie realnego miejsca Alicji w tym półfinale, bo laureaci zostają zawsze ogłoszeni w losowej kolejności. Plan minimum wykonany, więc teraz apetyt rośnie w miarę jedzenia. W sobotę warto trzymać kciuki, a za chwilę warto dać głośniej radio. Będzie Juanes, będą także energetyczne dźwięki singla Turn the Lights Off.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: W Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie.

0: Niektórzy złośliwi pewnie by powiedzieli, że ich muzyka powinna być grana w trakcie nocy muzeów w naszym kraju. Chociaż coś w tym jest, a mówię to z nadzieją, że grupa Modern Talking jeszcze kiedyś coś razem nagra. A propos nocy muzeów, to w Muzeum Czartoryskich w Puławach takie wydarzenie też musi się odbyć. W tym roku proponują nam podróż przez epoki. Od misternych sukni z wystawy Sublime przez delikatne akwarele poświęcone Izabeli Czartoryskiej, pędzla najbardziej uznanych polskich akwarelistów z grupy lubelskiej, aż po modernistyczne spojrzenie na nasze miasto oczami malarza Andrzeja Tuźnika. Polecamy od 17:00 darmowy wernisaż wystawy, w zasadzie trzech wystaw w Domku Aleksandryjskim, a od 19:00 do 23:00 noc muzeów za symboliczne 5 zł. Polecamy na sobotę.
1: Radio Impuls.

0: Fajnie, że to razem zrobili, prawda? Że Felix Jen odkopał projekt Kaskada i nagrali numer Boy, You Turn Me, a Madonna odkopała swoje zdolności muzyczne i jeszcze tej wiosny dostaniemy jej nową płytę. Poprzedzona będzie premierą filmową w Beacon Theatre w Londynie. To będzie 10-minutowa produkcja, w której Madonna rozmawia z Jimmym Fallonem. Są też teledyski, fragmenty utworów z nowego albumu, trochę kina i immersyjnej narracji wizualnej. Ciekawe, w jaki sposób wejdzie do naszej głowy. Album Confessions 2 ma być płytą klubową, czyli jest szansa, że w tym sezonie grillowym o stopień wysmażenia kiełbasek muzycznie zadba u nas królowa muzyki pop. Luis Fonsi i Daddy Yankee robią to od paru lat i jest chyba bardzo smacznie, prawda? Despacito u nas za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Erasmus in the Shadows. Wiecie, że oni w 2022 roku na Eurowizji reprezentowali Finlandię. Bez sukcesu, bo zajęli 21 miejsce, ale Europa sobie o nich przypomniała. My po 19 przypomnimy sobie o Rolling Stonesach. Będą też Pamela Anderson i Debbie Harry, którą znamy z grupy Blondie. Co je połączy? O tym po 19. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impulse.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl. Po reklamie.
0: Środa, 13 maja i 19 na zegarach, to jest dobra pora, by posłuchać wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
3: Koniec alarmu polskich sił powietrznych w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
4: Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, samoloty wojskowe powróciły już do swoich baz.
3: Również naziemne systemy obrony powietrznej i radarowego rozpoznania prowadzą już standardowe działania operacyjne.
4: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od północy Rosjanie wysłali nad Ukrainę co najmniej 800 bezzałogowców. Kolejne są w drodze.
3: W atakach zginęło co najmniej 6 osób, dziesiątki zostały ranne. W wielu miastach są poważne zniszczenia.
4: 35 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku.
3: Taki plan zatwierdziła dzisiaj Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
4: Centra od prawie 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż skończy się w grudniu.
3: O szczegóły dzisiejszych decyzji dopytuje reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
4: Michale, co jeszcze ustalono i jakie ma to znaczenie dla pacjentów?
5: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać na początku przyszłego roku. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma 52% Polaków. Kolejne 3 lata to ma być czas na poprawę tej sytuacji. Tak zapewnia mnie tu wiceminister Katarzyna Kęcka.
6: I my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
5: Dopytywałem tu wiceminister, czy w centrach zostanie to, co do tej pory najbardziej chwalili pacjenci, czyli punkty zgłoszeniowe, gdzie pomoc można uzyskać najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
6: Tak, to zostanie, bo to się działo bardzo szybko.
5: Na czerwiec zaplanowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady. Wtedy ustalane mają być kolejne szczegóły, zbierane będą też głosy pacjentów.
4: Niemal w każdym głosie dyskusji wybrzmiewało, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych.
3: Powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki.
7: Rozrywanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji Unii Europejskiej i państw narodowych ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość.
4: Prezydent Karol Nawrocki poinformował także, że w przyszłym roku szczyt grupy G9 odbędzie się w Warszawie.
0: Sześć, 7 stopni tyle minimalnie tej nocy na termometrach w Rykach, w Dęblinie, w Kozienicach, w Puławach. Będzie pogodnie. Jutro też dużo pogodnego nieba, chociaż będzie się też chmurzyć. Na termometrach maksymalnie do 17 stopni, nawet 18. Kolejne dni jeszcze cieplejsze, choć w weekend to może być różnie, bo i deszcz jest prognozowany i burze także. 3 minuty po 19 w środę 13 maja. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Hummusu. Kto lubi albo po prostu chce spróbować, to dzisiaj jest ten dzień na eksperymenty z hummusem. Do tego jeszcze falafele, trochę świeżych warzyw i pyszna kolacja gotowa. A my wracamy do muzyki także i do kolacji, czemu nie? United Nations i Laura Moore już teraz. I Know Corrida. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

0: Viva l'arte, trochę poezji śpiewanej na naszej antenie. Sanach i Krzysztof Zalewski. Oni są specjalistami od wyprzedawania swoich tras koncertowych. To ich łączy z Rolling Stonesami, którzy nie mówią nie po wydaniu nowego krążka, jeśli chodzi o nową trasę koncertową. Gitarzysta Keith Richards powiedział, że na razie to skończyli album i zastanawiają się, co będą robić później. Raczej w przyszłym roku. Jakby co, to u nas w Polsce znajdziemy dla nich dogodny termin i jakiś duży stadion. No w tym roku z racji masy koncertów byłby problem, ale w przyszłym jeszcze kilka dużych wydarzeń na pewno da się wpisać do naszego kalendarza i naszego budżetu przede wszystkim. A do środowej playlisty programu Po godzinach chciał się wpisać Demis Roussos. No to się wpisze już za moment. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls. Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+.

0: Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia

Dead Dance i Lady Gaga w programie Po godzinach w Radio Impuls od dobrych kilkunastu lat w świetnej muzycznej formie, filmowej zresztą też. Wracamy do Puław, bo już w piątek startują w naszym mieście warsztaty skierowane do kobiet, które chcą popracować nad pewnością siebie, emocjami i odnalezieniem równowagi w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się 15 maja, czyli w piątek o 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu jest bezpłatny. Warto się wybrać, no i zobaczyć, nad czym będzie się pracowało na takich warsztatach. Polecamy.

0: David Tavares z Majorki w programie Po godzinach, a Pamelę Anderson i Debbie Harry z grupy Blondie będzie można oglądać na wielkim ekranie. I to razem. Pamela będzie córką uzdrowicielką, a Debbie Harry jej matką. Misją będzie przeprowadzenie na ojcu rytuału uzdrowienia, który ma mu uratować życie. Film ma się nazywać Maitreya i pewnie za kilka miesięcy trafi na wielki ekran. To będzie komedia, więc więcej będzie śmiechu niż poważnych scen. Ciekawe, czy ten rytuał przewiduje też jakieś muzyczne momenty. Skoro na żywo Debbie Harry nie usłyszymy, to może przynajmniej w takiej filmowej wersji. No, z całą pewnością ten film lepiej by się sprzedawał. Kombi, kochać cię za późno u nas za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Przeskrobał sobie, to teraz musi przepraszać. Key West w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 20, później prognoza pogody, a jeszcze później kolejny odcinek z serii Chciałbym u was zaśpiewać, choć mnie nie chcecie. Będzie też najlepsza gitarowa solówka wszechczasów. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, jest Tomasz Wereński. Posłuchajmy więc razem wiadomości.
9: Wsparcie Polski dla Ukrainy będzie kontynuowane, zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Bukareszcie ze swym polskim odpowiednikiem Karolem Nawrockim. Obaj spotkali się na marginesie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, czyli przywódców 9 państw wschodniej flanki NATO. W spotkaniu brały też udział państwa nordyckie i wspomniana wcześniej Ukraina. Prezydent Zełenski poinformował też, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Zima na razie nie ma zamiaru opuścić naszych najwyższych gór. W Tatrach wciąż leży śnieg, a ostatniej nocy go przybyło.
10: Zima wróciła.
11: To już połowa maja, tak? A tutaj...
12: A tu niespodzianka. To już powinno być znacznie ładniej i w krótkim rękawku powinniśmy tu chodzić.
11: A tu widzę, że duża część w rękawiczkach i w czapkach.
12: No jeszcze w stroju narciarskim też.
13: Mimo połowy maja można tak powiedzieć, że zima wróciła. Około 10 cm śniegu świeżego spadło w ostatniej nocy. Temperatury są minusowe, minus 4, minus 6, także są to warunki zimowe.
9: Z ratownikiem dyżurnym TOPR Łukaszem Kowalczykiem i turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. Prawdopodobnie nikt w PiS-ie poza samym zainteresowanym nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Mówił w były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk sugerował, że ten wyjazd przesłonił działania Prawa i Sprawiedliwości.
14: Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister swoje jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska.
9: Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło w weekend na brzeg na terenie rezerwatu Mewiałacha. Ciało zwierzęcia było już w zaawansowanym stadium rozkładu. Martwy wieloryb długi, a mniej więcej 5 metrów, prawdopodobnie przez wiele tygodni dryfował po Bałtyku.
0: Słońce, chmury, ale bez opadów. Tak ma być jutro w Puławach, w Kozienicach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie na termometrach 17-18 stopni. W piątek to już burze mają do nas dotrzeć. One niewykluczone są także w sobotę i w niedzielę. W weekend niespodziewanie zrobi się cieplej. Powyżej 20 stopni będzie jutro, tak jak mówiłem, 17-18. W piątek też w tych granicach. A jeśli chodzi o noce, to też już nieźle najbliższej nocy w Puławach, 6 stopni. Środowy wieczór, 3 minuty po 20, czyli już jest ten czas, kiedy włączamy myślenie o weekendzie. W końcu za 48 godzin będzie Taneczne Radio, którym co tydzień odpalamy ten wolny i niezwykle przyjemny czas. A tę godzinę otwiera u nas w środę Taylor Swift z singlem All Polite. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Impuls.

0: Złoto Mrozu w programie Po Godzinach. Złoty medal w kategorii odwołanych koncertów powinien otrzymać Kanye West. Nie chciano go na Wyspach Brytyjskich, we Francji, we Włoszech, w Polsce, Austrii, a teraz nie chcą go w Czechach. Koncert planowany jest na 25 lipca w Chuchle Arena. To jest obiekt eventowy na torze wyścigów konnych. W ogóle piękne miejsce. Jak będziecie w Pradze, to warto się tam wybrać. I tu muszę postawić kropkę, bo o Pradze to ja bym mógł mówić bez końca. Teraz tak naprawdę to zacznie się mówić, dlaczego Kanye West nie powinien tam wystąpić. Ciekawe, czy Czechy będą pierwszym krajem od dawna, który zgodzi się na jego koncert. Jeśli nie, to rekord Guinnessa w liczbie odwołanych koncertów w trakcie jednej trasy koncertowej będzie już bardzo blisko.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

12 to 12 i Sombr w programie Po godzinach. Nie tak dawno występował w naszym kraju. 15 lutego śpiewał w warszawskiej Stodole. I myślę, że wydając takie hity, jego następny koncert w Polsce powinien się odbyć już na Stadionie Narodowym. Tak szybko zdobył masę fanów, co nie dziwi, bo robi fajną muzykę. Magic System też, za chwilę Magic in the Air z Ahmedem Szałki w programie Po godzinach.

0: Nie żałuję, Natalia Zastępa w programie Po godzinach. Zaglądamy do magazynu Rolling Stone, który przygotował zestawienie najlepszych gitarowych solówek wszechczasów. To trudny temat, bo każdy z nas inaczej odbiera muzykę. Im wyszło, że na trzecim miejscu jest The Eagles z piosenką Hotel California, na drugim Machine Gun od Jimiego Hendrixa, a na pierwszym klasyk Purple Rain Prince'a. Trzeba przyznać, że wszystkim tym numerom należy się numer jeden w kategorii przyciągania naszych uszu do głośników. Za chwilę to samo spróbują zrobić panowie z grupy The Colors. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Caro Emerald w programie Po godzinach, a wcześniej Bob Sinclair i Kiesza. Po 21:00 też dobrze zagramy, a do tego będziemy mieć dla Was informacyjne podsumowanie środy w regionie. Polecam magazyn naszych dziennikarzy. To po wiadomościach i prognozie pogody o 21:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Tomasz Weryński.
6: Nowy premier Węgier Peter Madziar ogłosił na pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz eksprezydentem i byłym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Madziar dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć 7 ministrów. Ogrom materiału dowodowego, ale też sezon urlopowy. To główne powody, dla których Warszawski Sąd Okręgowy odmówił prokuraturze przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chciała przyspieszenia, bo sąd ma się zająć sprawą dopiero 8 września. Natomiast prawomocne postanowienie aresztowe jest konieczne do wniosku o ekstradycję polityka Prawa i Sprawiedliwości podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by tę sprawę traktować priorytetowo.
7: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
8: A kwestie urlopowe?
7: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady.
6: Z rzeczniczką sądu, sędzią Anną Ptaszek, rozmawiał dziennikarz Krzysztof Zasada. Za 3 lata na nasze drogi wyjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Dziś podpisano umowę na finansowanie polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, niedaleko Katowic. Powstanie tam nowoczesna fabryka aut elektrycznych. Michał Radkowski, jak rząd chce zrealizować te obietnice?
9: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej. Mówię polskie, choć powstanie na bazie rozwiązań technologicznych tajwańskiego Foxconna. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zależy jej na tym, by w produkcję naszego elektryka zaangażować krajowe przedsiębiorstwa.
10: 70% komponentów do produkcji aut w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców.
9: Samochody produkowane w Jaworznie będą sprzedawane pod polską marką, początkowo w kraju, a następnie w całej Europie. Nazwa zostanie wybrana w konkursie.
0: Osiemnaście stopni w czwartek, tyle też w piątek, w sobotę 20 stopni, a w niedzielę 22 stopnie. Tak to wynika z najnowszych prognoz dla naszego regionu, dla Puław, Kozienic, Kazimierza Dolnego. No a jeśli chodzi o zachmurzenie, to tutaj już większe zróżnicowanie tych dni. Jutro bez opadów, głównie słońce, choć może się chmurzyć. W piątek, sobotę i niedzielę niewykluczone burze, choć też ma być słonecznie. 13 maja to jest środa, nie piątek 13. Mamy 3 minuty po 21 w Radiu Impuls. Czas na magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Czas na Puławę i nasz region i na muzykę Suga Babes na początek, a później Blanka, Fugarz Jakubczyk. Dobry wieczór.
1: Radio Impuls.

0: Już w te wakacje plac zabaw na Puławskich Błoniach będzie nakryty żaglem przeciwsłonecznym. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach podpisał już umowę z wykonawcą, a ten przejął teren inwestycji. Prace mają potrwać do 6 lipca. W tym czasie korzystanie z placu zabaw będzie utrudnione, część może zostać wygrodzona i zamknięta. Władze Puław proszą o ostrożność i zwracanie uwagi na pojawiające się oznaczenia. Dodajmy, że żagiel przeciwsłoneczny nad miejscem zabaw dzieci to projekt, który zaproponowano i wybrano w budżecie obywatelskim. To zadanie miało być wykonane w ubiegłym roku, ale mimo serii przetargu nie wyłoniono wówczas wykonawcy. W tegorocznym budżecie zabezpieczono fundusze na zaległą inwestycję.
1: Radio Impuls.

0: starosta Puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końsko-Wola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końsko-Woli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i głównym geodetą kraju.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: Skorzystaj i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Słuchasz radia Impuls.

Do piątku w Puławach trwa nabór wniosków o stypendium sportowe prezydenta miasta, czyli Sybillę Sportową. To wyróżnienie finansowe przyznawane jest szczególnie uzdolnionym zawodnikom za wysokie wyniki osiągane w rywalizacji krajowej lub międzynarodowej. Mogą się o nie ubiegać sportowcy zrzeszeni w klubach działających na terenie Puław, a także mieszkańcy miasta trenujący w dyscyplinach olimpijskich. Stypendium mogą otrzymać także sportowcy mieszkający w Puławach, nawet jeśli nie są zrzeszeni w klubach sportowych. Wszystkie szczegółowe zasady przyznawania określa regulamin dostępny w Urzędzie Miasta Puławy.

0: Miłośnicy historycznych i naukowych ciekawostek mogą już planować, jak spędzą nadchodzący weekend, bo wielkimi krokami nadchodzi tegoroczna Noc Muzeów, a każda placówka kulturalna w regionie szykuje specjalne atrakcje dla wieczornych gości. Koncert orkiestry wojskowej, pokazy lotnicze, prezentacje silników oraz nocne zwiedzanie samolotów. To tylko niektóre punkty programu przygotowanego przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Nie zabraknie także koncertu plenerowego, spektaklu teatralnego studentów Lotniczej Akademii Wojskowej oraz atrakcji dla dzieci i strefy symulatorów lotu. Z kolei naukowe koło astronomiczne ze szkoły Orląt będzie czekać ze sprzętem do nocnej obserwacji nieba. Całe sobotnie wydarzenie potrwa od 17 do 23, a wstęp do dęblińskiego muzeum będzie kosztować symboliczną złotówkę. Będzie to cegiełka na renowację eksponatów.
1: Radio Impuls.

0: piątek w Puławach rozpoczną się warsztaty skierowane do kobiet, które chcą popracować nad pewnością siebie, emocjami i odnalezieniem równowagi w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. O szczegółach i idei projektu mówi Izabela Grudzień, prezes zarządu Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
1: My kobiety potrafimy być bardzo silne dla wszystkich i niesamowicie zmęczone w środku. I dlatego powstał pomysł, żeby razem z Sylwią, przy naszej wspólnej współpracy, zrobić warsztaty dla kobiet. Warsztaty dedykowane są wszystkim kobietom. Tym kobietom, które są na co dzień zmęczone sobą. I od razu zaznaczę, że nie chodzi tylko o onkologię, tylko o nas, o naszą kobiecość. Na warsztatach będziemy pracować z ciałem, z głosem, będziemy uczyć się komunikacji. Oczywiście będą elementy gry aktorskiej, będą elementy EFT, ale najważniejsze, będziemy mówić o sobie.
0: Dlaczego poruszane tematy są dziś tak ważne i aktualne?
1: Pracując z kobietami, ja widzę i czuję, co się dzieje w tym momencie. My naprawdę próbujemy być bardzo silne. Wstajemy rano, odprowadzamy dzieci do przedszkola, do żłobka, idziemy do pracy, później robimy zakupy, odwozimy dzieci, nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia. I w tym wszystkim jeszcze potrzebujemy znaleźć trochę siły dla siebie, czyli, nie wiem, pójść na fitness, pójść na spacer, spotkać się z kimś, czy nawet pójść do fryzjera, czy dla kosmetyczki. Tego nam brakuje. A przede wszystkim jest taka zwykła proza życia, bo jest naprawdę bardzo ciężko w tej chwili. Ja już nie wspomnę o tym, że każdy ma jakieś problemy, są rozwody, zdrady. My to wszystko przeżywamy i my to niesiemy na swoich barkach. Dlatego dobrze by było, żeby ta pomoc też była z zewnątrz, albo od specjalistów, i dlatego jest ta dedykacja w kierunku kobiet. Przyjdźcie na warsztaty, ale też prosimy o pomoc mężczyzn, naszych partnerów.
0: Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu jest bezpłatny.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz.

0: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 13 maja w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co działo się w regionie. Kierowcy w Dęblinie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Zamknięty został fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. W związku z remontem wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu i wyznaczono objazdy przez obwodnicę. Utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. Na razie autobusy komunikacji miejskiej kursują bez zmian. Jednak od poniedziałku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy dostosowany do prowadzonych prac drogowych. Funkcjonariusze z Puław i Lublina zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą na pracownika banku. O szczegółach mówi nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
1: Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta, wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.
0: Śledczy z wydziałów zajmujących się przestępczością cyfrową i ekonomiczną ustalili podejrzanego i zatrzymali go.
1: Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkanie z Warszawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu, zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, a także kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.
0: Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zostawiamy temat kryminalny i wracamy do spraw gospodarczych regionu. Spór wokół budowy bloku węglowego przy Grupie Azoty Puławy wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Sąd zdecydował jednak o czasowym zawieszeniu postępowania prowadzonego przeciwko spółce przez wykonawcę inwestycji. Budowa nowego bloku energetycznego miała zakończyć się 4 lata temu, jednak inwestycja napotykała liczne problemy techniczne i kolejne opóźnienia. Jak informuje Grupa Azoty Puławy, wykonawca nie był w stanie osiągnąć wymaganych parametrów, a termin realizacji przekroczono o blisko 600 dni. Ostatecznie spółka zdecydowała o zerwaniu kontraktu. Teraz postępowanie wszczęte przez wykonawcę zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia wcześniejszego pozwu, który pod koniec ubiegłego roku złożyła Grupa Azoty Puławy. Prezes spółki Marcin Celejewski podkreśla, że firma chce chronić swoje interesy, ale jednocześnie nie zamyka drogi do mediacji i ewentualnego porozumienia między stronami. Starosta puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końskowola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i głównym geodetą kraju. Fundacja W Dobrych Łapkach z Puław apeluje o pomoc i adopcję zwierząt znajdujących się pod jej opieką. O tym, jakie zwierzęta obecnie czekają na nowe domy, mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
2: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, no głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja, zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy 2 psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania. Teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy 3. nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce. Biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. A w tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet no, do końca jeszcze nie wiemy w 100%, jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
0: Województwo lubelskie przygotowuje się do organizacji 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do regionu przyjedzie kilka tysięcy młodych sportowców z całej Polski, którzy rywalizować będą w wielu dyscyplinach. Zawody potrwają od czerwca do sierpnia, a sportowe zmagania odbędą się w różnych miastach województwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie jedną z największych imprez sportowych dla młodzieży w kraju. Oficjalna ceremonia otwarcia olimpiady zaplanowana została na 3 lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z kolei Lubartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. Trzydniowa impreza potrwa od 24 do 26 lipca. Kolarki z całego świata rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Lubartów będzie metą odcinka, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą więc mogli zobaczyć dekoracje zawodniczek. Prestiżowe wydarzenie sportowe to duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych samorządów, ale też duża szansa na promocję regionu. Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. W parafiach i w rodzinach trwają przygotowania do uroczystości i przyjęć. Jak to przebiega w Puławach, sprawdzała Julia Zagrajuk.
3: To na pewno indywidualnie. No, my robimy sami komunię, nie robimy w lokalu, więc na pewno kwota jest inna niż chcielibyśmy wynająć restaurację i zapłacić za talerzyk, więc tutaj te koszty na pewno są zminimalizowane, więc ciężko mi na tą chwilę powiedzieć nawet, jakie to będą kwoty, bo nie jesteśmy jeszcze dobrze zorganizowani pod tym kątem, ale na pewno będzie to niższa kwota niż w jakimkolwiek lokalu, gdzie już kwoty są powyżej 200 zł.
4: Przygotowania się zaczynają od września praktycznie. Dziecko uczestniczy w różnych przygotowaniach w szkole i nie tylko w kościele. A tak samo chyba, że tak powiem, przyjęcie po, no to już jest kwestia ustalenia z sali i zdobycia jej wcześniej. A tak, to czasowo myślę, że nie, no ale trzeba naprawdę cały rok praktycznie, co niedzielę poświęcić na przygotowanie się do komunii.
5: Co dziecko oczekuje? Może jakich prezentów? Co teraz jest w modzie? Czego dzieci chcą?
4: Zależy, czego dzieci nie mają tak naprawdę, bo dużo dzieci ma dużo rzeczy, więc myślę, że myślę, że oczekują jakichś smartfonów i tym podobnych rzeczy. Pamiątki mniej ich interesują.
3: U nas jest to jednak pamiątka, która zostanie z dzieckiem, typu nawet biżuteria, łańcuszek, kolczyki. Pomimo tego, że nie ma przykutych uszu, ale to będzie motywacja do przykucia uszu. Rower, tak, zażyczyła sobie rower, więc będzie rower. Jakaś dyskorolka, więc raczej takie praktyczne rzeczy, których rzeczywiście nie ma, ewentualnie z których wyrosła, ale nic nie jest powyżej takiej normy finansowej, której też nie jesteśmy w stanie spełnić, więc żadne laptopy nie wchodzą w grę, iPhony i nie wiem, kłady, to nie, tutaj akurat w tej kwestii nie, ale to też chyba jest to związane z tym, że o tym się u nas nie rozmawia i u nas takich prezentów nigdy nie było w rodzinie, więc dzieci też nie są na to napalone.
0: A teraz sensacyjne odkrycie związane z Czarnolasem i Janem Kochanowskim. W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego odnaleziono zaginioną księgę pamiątkową dworu w Czarnolesie z wpisami z XIX i XX wieku. Bezcenny rękopis odkrył dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W księdze znajdują się wpisy poetów, artystów i gości odwiedzających Czarnolas przez blisko 100 lat. Między innymi Władysława Mickiewicza czy Kornela Ujejskiego. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że już wkrótce przedstawi więcej informacji na temat odkrycia oraz planów związanych z publikacją i udostępnieniem niezwykłego zabytku. Na koniec mamy słodki akcent. Jeden z truskawkowych konkursów gminy Puławy ma już laureata. Pierwszą łubiankę wyhodowanych truskawek przyniósł do urzędu gminy Damian Zdun z Piskorowa. Wizytacja na plantacji potwierdziła, że to właśnie tegoroczny zwycięzca. Natomiast drugi konkurs potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Do końca czerwca można zgłaszać największe truskawki ze swoich plantacji. Dotychczasowa rekordzistka ważyła 196 gramów. Pełny regulamin konkursu znajdziecie na stronie urzędu gminy Puławy. To była pigułka najważniejszych wiadomości ze środy. Do usłyszenia.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Jest już 22, jest Mateusz Bożek. Posłuchajmy więc wiadomości z kraju i ze świata.
7: Program rządowego obniżania cen paliw zostanie przedłużony. Oficjalnie ogłosił to minister finansów Andrzej Domański, pytany przez naszego dziennikarza. Łączymy się więc z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, o jakim przedłużeniu mowa?
8: Dzień dobry, na razie o kolejne 2 tygodnie.
9: Tak, CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo.
8: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw, będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1,6 mld zł.
7: Na dożywocie lubelski sąd skazał sprawców podwójnego zabójstwa w Chełmie. Czyn trójki oskarżonych był bestialski i okrutny, wskazywała sędzia Barbara Markowska.
10: Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar.
7: Młodszy z mężczyzn zginął w płomieniach, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Sąd zdecydował, że jeden ze sprawców będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 38 latach. Pozostali po 40 i 41. Wyrok nie jest prawomocny. Bolesław Chrobry będzie promować Gniezno. Projekt z wizerunkiem pierwszego polskiego króla wygrał w konkursie na nowy mural promujący pierwszą stolicę Polski. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano głosowanie, w którym to mieszkańcy wybrali ostateczną wersję nowego gnieźnieńskiego muralu.
11: Zwycięski projekt prezentuje króla, który w tle ma katedrę gnieźnieńską, patrzy majestatycznie na mieszkańców i umiejscowienie tego projektu będzie tak naprawdę sprawiało wrażenie, że osobom, które będą szły od strony ulicy Warszawskiej, będą miały wrażenie, że patrzy na nich. W zeszłym roku obchodziliśmy 1000-lecie koronacji pierwszego króla właśnie w Gnieźnie i tak naprawdę jest to w pewien sposób takie ukoronowanie również na poziomie budżetu obywatelskiego.
7: Opisywał Łukasz Muciok, zastępca prezydenta Gniezna.
6: Sześć, 7 stopni tej nocy w Puławach i w naszym regionie nie będzie padać. Jutro też nie będzie padać, na termometrach nawet 18 stopni. Może popadać się w piątek i wtedy też u nas burzowo i wtedy też 18 stopni. W weekend już powyżej 20 i też szykujmy się na czas z burzami. I to by było na tyle. To był magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Słyszymy się ponownie jutro po 17 w programie Po godzinach, a nasz magazyn wraca po godzinie 21. Łukasz Jakubczyk, dzięki, dobrej i spokojnej nocy. Trzymajcie się.
12: Radio Impuls.

0: the answer.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.